ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

0: Świetny numer, który wam gra, to oczywiście Lumix i Self-Aware w RMF Max, że wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry,
0: siemaneczko,
1: Polsko. Siemanko, już wtedy, kiedy wszyscy idą do szkoły, czyli 2 września, od razu witamy się z wami najważniejszą informacją, bo naukowcy mają się spotkać i ustalić, która godzina będzie na Księżycu. To jest ale nie mów, bo to jest ważna informacja o tej porze. Specjalna komisja ma się spotkać w Paryżu i to jeszcze do tego wszystkiego w październiku.
0: No, wiesz, jaka będzie godzina na Księżycu? Która godzina? W pół do komina. A czemu? Bo tam jeszcze nikt tego żartu nie słyszał.
1: No i od razu lepsza atmosfera, nie?

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: No i wiadomo, że najlepsze bangery wlatują od samego rana do RMF Max, do Tame Impala i jego Loser. Jak tam chcecie powiedzieć po angielskiemu, to dla nas nie ma problemu absolutnie.
1: A my mamy dla was ciekawostki, którymi potem możecie się dzielić przez cały dzień z innymi. Słuchajcie, okazało się, że odsypianie w weekend jest okej. Że naukowcy sprawdzili, zbadali i że jak masz po prostu ciężki tydzień, mało śpisz, to coś tam można trochę nadrobić i to nie jest w ogólnym rozrachunku takie najgorsze, no.
0: Okej, ale można w takim razie odwrócić to?
1: Czyli
0: na przykład
1: jak?
0: Nie spać przez cały weekend, ale potem spać w pracy?

0: Kygo, Selena Gomez. Aż słychać, że się człowiek uśmiecha, kiedy wlatują takie właśnie dźwięki na antenę RMF Max i to jeszcze przed godziną 6. It ain't me za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: A wy, ekipa, razem z nami zbieracie się, wstajecie, ruszacie w ten dzień i my was nie wypuścimy w niego bez porcji najważniejszych, nie? Rzetelnych informacji. Za chwileczkę jest Flash.
0: Więc koniecznie zostańcie i posłuchajcie najważniejszych informacji o poranku.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek, czas na Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. W RMF Max jesteśmy blisko waszych spraw. Wystartowała rekrutacja uzupełniająca w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do biura rekrutacyjnego, które działa w budynku uczelni przy ulicy Mechaników.
3: Miejsca na wybranych kierunkach wciąż czekają na osoby, które chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Niezależnie od tego, czy rekrutacja letnia minęła wam niezauważona, czy też dopiero dojrzeliście do tej decyzji, żeby podjąć studia, uczelnia oferuje warunki, które niewątpliwie pozwolą spokojnie wejść w świat edukacji wyższej.
2: Jakie kierunki oferuje uczelnia? O to pytał nasz reporter Bartek Syklecki.
3: Uczelnia oferuje takie kierunki jak informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn. Są to studia inżynierskie. Mamy również studia z zakresu biznesu, prawa i administracji. I to są kierunki prawo, administracja, zarządzanie, finanse i rachunkowość, czy studia drugiego stopnia menedżerskie, studia finansowo-prawne.
2: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
4: To jest RMF Max Włocławek.
2: Macie coś do załatwienia w ZUS-ie, to teraz dajcie głośniej. W województwie kujawsko-pomorskim placówki ZUS organizują we wrześniu dyżury telefoniczne ekspertów. Mieszkańcy regionu mogą dzwonić m.in. w sprawach renty rodzinnej dla studenta, świadczenia wspierającego, renty wdowi czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dyżury będą odbywać się w różnych terminach do 29 września w godzinach od 8 do 11. Szczegóły i numery telefonów dostępne są w lokalnych placówkach ZUS. A teraz zabieramy was do Włocławskiego Centrum Kultury. Do 12 września w Galeriach Sztuki Beczkownia oraz Fermentownia będziecie mogli zwiedzać wystawę malarstwa Tomasza Lewińskiego.
5: Wystawę autor zatytułował Naturalnie Natura. Artysta jest włocławianinem. W 2003 roku ukończył Wydział Sztuk Pięknych w Toruniu, kierunek artystyczno-pedagogiczny. Głównym nurtem działalności artystycznej pana Tomasza jest przenikanie natury do każdej płaszczyzny życia ludzkiego i to będzie na pewno pokazywał. Prezentować wystawę będziemy w galeriach Beczkownia i Fermentownia.
2: Mówiła Lidia Piechocka-Witczak z Centrum Kultury Browar B. We Flaszu wybiegamy nieco w przyszłość i mamy propozycję dla graczy. Pod koniec września do Włocławka przyjadą najlepsi gracze z całej Polski. A wszystko za sprawą kolejnej edycji Pro Gaming Cup. Impreza odbędzie się w gościnnych progach Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
3: Są to m.in. zmagania w najpopularniejszych tytułach, m.in. FIFA, LOL czy też CS. W poprzednich latach uczestnicy mieli okazję spotkać się ze specjalnymi gośćmi, czyli topowymi graczami sceny e-sportowej, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami i tworzyli niepowtarzalną atmosferę tegoż wydarzenia.
2: Mówiła Sylwia Zalewska z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.
6: To ja dorzucę jeszcze szybko jednego newsa od naszego kolegi z Facebooka. Czy zauważyliście, że poranna kawa smakuje o wiele lepiej, gdy nikt z tobą nie rozmawia? Baczu, pozdrawiamy.
0: 6:02 w RMF Max. Pijcie na zdrowie.

0: Gips, Igo, Formanie, ostatni dzień lata. Człowiek się uśmiecha, bo już wstał o godzinie 7 po 6, nie?
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: 7 po 6, człowiek wstał i jest ciemno. Co się dzieje?
0: Ja nie wiem.
3: Ja wiem, co się dzieje. Wrzesień się dzieje.
4: Ludzie! No... Słuchajcie, dlatego was pytamy, co się z wami dzieje? Jaka praca o tej porze nie śpi? Co robisz? Czy kręcisz bączki widlakiem? Czy mieszasz cement? Czy jesteś florystą? Bo wiemy, że wszyscy ci ludzie o tej porze sobie przybijają pionę. Kto jeszcze? Jakie prace nie śpią? No?
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na Instagrama RMF Max. Szczególnie, jeżeli do tej pory jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie RMF Max, kiedy wszyscy ciebie słuchają.
3: No to halo, ekipa RMF Max. Jaka praca nie śpi? Przyjmujemy głosóweczki, więc dawajcie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A na Buongiorno Mordo od razu mi Chico gra. Jest 8 minut po godzinie 6. DJ Godża.
3: Czy ty jesteś pewien, że to jest na Buongiorno? Czy to nie jest takie lekkie ululanie, takie spanko, takie...
5: Nie, nie, nie.
0: Absolutnie.
5: Szarpie za nogę.

0: On Tonight w RMF Max to jest Wstawaj, Nie Udawaj i my faktycznie sprawdzamy, co jeszcze tonight, bo taka trochę noc jest właśnie. To kto na nogach jest, kto nie śpi, jaka praca nie śpi. No, ja. Nie mamy tutaj rękę na pulsie, no.
1: Ale jakie nam powysyłaliście super wiadomości. Fajnie, że się zbieracie do pracy razem z nami, że nas słuchacie. No a kto nie śpi?
2: Kto nie śpi? No na przykład policja
0: Filip
2: nie śpi.
0: Śpi póki co.
3: Policjanci.
2: No właśnie, wiadomo, proszę zawsze pani, na służbie.
1: My tu jesteśmy grzeczni.
2: Absolutnie, my tu nic.
4: Siemaneczko, drwale już nie śpią. Pozdrowienia z Borów Tucholskich.
2: Ale mordeczko, mam nadzieję, że wiewiórki to nie obudzisz, nie? Ale też przy okazji ostatnia, nasza ulubiona głosówka, nie? To jest hit, to jest hit absolutny.
5: Siemanko, kto do pracy, ten do pracy, a ja jadę na ryby.
1: No i co powiedział, to powiedział.
2: Byleby brawy. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
6: O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.

0: Lady. Panie Manuel, co to za brak równouprawnienia? Czemu tylko single ladies? A gdzie są single panowie, no? To jest moje pytanie na 6.28.
1: Na budowie.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: 6.29 to jest idealny moment, żebyście dostali informację, którą potem możecie podawać się w pracy, ponieważ mamy kota rekordzistę. Kota, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ urodził się z 29 palcami. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o kocie, że ma 29 palców.
0: Można.
1: Ale można. A czyli koty mają palce.
0: Paluszki. Nie widać, ale mają.
3: Ale łapa standardowo 4.
1: Tak, łapa 4. Zawsze ta nie spada.
3: No to słuchajcie, to jest przede wszystkim wrodzony talent do matematyki. Jak masz tyle palców, wszystko policzysz.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja widzę jeden problem. On nie policzy na palcach do 30.
1: Rzeczywiście.
3: No z tym będzie problem.
0: No. Miau!

0: ale to jest fantastyczny numer. To jest Alok i Jennifer Lopez, oczywiście w RMF Max. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i hity mamy fantastyczne, ale mamy też mniej fantastyczne informacje, no bo US Open śledzimy, bo tam Polaków całkiem sporo gra. Gra na przykład Magda Linet, Magda Fręch, grały dzisiaj w nocy, no ale sobie tak nie do końca pograły, bo przyszedł deszcz i naszym rakietom to wręcz parasolki były potrzebne i biedne musiały mecze przerwać. I mecze zostaną dokończone, jak tam ogarną, wiecie, korty, sytuacja się uspokoi. Kiedy? Nie wiadomo, czekamy na informacje ciągle.
2: Ale to nie mogą tego US Open zagrać po prostu w Polsce?
0: US Open, Łowicz, nie wiem, Wałbrzych.
3: Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Cherry wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Cherry jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Cherry Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Cherry Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Cherry.yama.pl. Zapraszamy. I po reklamie.
14: Max. Hity na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.

0: Ja to w RMF Max najbardziej lubię takie momenty, jak ci artyści, co ich gramy, to śpiewają o was, słuchacze RMF Max. Beauty and the Beat. Dobry beat wam leci z głośnika, a beauty, piękni, to jesteście wy. No wiadomo, 6:49, wstawaj, nie udawaj.
1: Bo to jest numer dla wszystkich kobiet.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: Halo, ja żądam, żeby o panach też to było.
1: I o panach
0: ja widzę,
1: też,
0: co
1: dokładnie.
0: W studiu.
1: 6:49 w RMF Max.
3: Kochani, pan prezydent znowu nam coś

0: Bona obiecywał. Ostatnio spotkał się z młodzieżą w Juracie i to właśnie to słynne spotkanie w weekend to było i zapowiedział, że zrobi wszystko, co jest w jego mocy, żeby pełnoletni w liceach i zawodówkach mieli suspens, bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: Super, super.
2: Ekstra!
1: Wow. Bo wiadomo, że najlepsze manewry to się robi za garażami.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To jest taki pan gastronom, no takiej kiełbasy to jeszcze nie jedliśmy, ciekawe.
1: A takich hitów na pewno nie słyszeliście rano. Dawid Podsiadło i jego Na błysk. Jest 6:50, więc jeżeli macie do pracy na 7, to już bym powoli wychodził i zakładał skarpety.

0: Najlepszy poranny budzik. Clean Bandit, Zara Larsson i Symphony 4 do 7.
1: Filip, a ty nie myślałeś, żeby z Zarą Larsson coś nagrać? Tak ładnie brzmieliście razem.
0: Myślałem, szanse są 50 na 50. To znaczy ja chcę, ona nie chce. Nie wiem, o co chodzi. No. Ale my za to w 100% chcemy Flash, Sport i Pogodę i to już za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
3: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
4: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
5: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
6: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy. Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
7: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
8: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Siódma na zegarach, pora Ani powiedzieć dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Anna Łopuszańska, zaczynamy Flash.
2: Jeszcze dziś może zostać przesłuchany kierowca ciężarówki zatrzymany po wczorajszym wypadku na A1 w okolicy Mykanowa w powiecie częstochowskim. Pojazd najechał na samochód obsługi autostrady. Zginęło 4 pracowników, 4 osoby zostały ranne. To teraz Bliski Wschód, bo znów rośnie napięcie na linii Iran-Stany Zjednoczone. Po ponad miesięcznej przerwie Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. W trakcie trwania działań prezydent Donald Trump wydał komunikat.
3: Jeśli upadły naród irański odpowie na ten w pełni uzasadniony atak, zostanie ponownie uderzony o wiele mocniej i z większym impetem. Nie będzie to jednak największy atak ze wszystkich. Największy dopiero czeka w gotowości, a kiedy już nastąpi, z Islamskiej Republiki Iranu niewiele pozostanie, napisał Trump. A chwilę później rzecznik irańskiej Gwardii Rewolucyjnej poinformował, że Stany Zjednoczone poniosą konsekwencje.
2: I jak dodaje Paweł Żuchowski, Teheran zapowiedział odwet i poinformował o wystrzeleniu rakiet oraz dronów. Dziś już oficjalnie pierwszy dzień szkoły. Dzieciaki w tym roku muszą się liczyć z nowymi zasadami. W podstawówkach wprowadzono na przykład zakaz korzystania ze smartfonów, tabletów i laptopów. W niektórych szkołach takie rozwiązanie działa już od jakiegoś czasu.
4: Wiemy, że to działa. Tutaj dzieci zaczęły ze sobą wreszcie po prostu rozmawiać.
5: Jaka jest metoda? Wyłączamy telefon, chowamy do plecaka, są specjalne koszyki, czy może do szafek?
4: Zastosowaliśmy takie rozwiązanie, że uczniowie po wejściu, po przekroczeniu progu szkoły wyłączają telefony i chowają je do plecaka.
2: Mówiła w rozmowie z Piotrem Bułakowskim Iwona Łapińska, dyrektorka podstawówki numer 34 w Olsztynie. No i zanim o sporcie, jeszcze ważna informacja dla kierowców, którzy być może w najbliższym czasie wybierają się nad morze. Będą utrudnienia, rusza wymiana nawierzchni na autostradzie A6 ekspresowej S3 w Zachodniopomorskiem.
6: Prace obejmą ponad kilometrowy odcinek A6 od węzła Klucz w kierunku Gdańska i Świnoujścia. Kierowcy jadący od strony granicy nie zjadą też na trasę S3 w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Będzie można korzystać tylko z jednej jezdni w obu kierunkach. Objazd wyznaczono przez węzeł Szczecin-Podjuchy. W połowie września drogowcy przeniosą się na ekspresową S3. Tam wyremontowane zostanie ponad 3,5 km jezdni między węzłami Kliniska i Rzęśnica.
2: Tyle, Anna Pałamar.
0: Mamy to?
1: Mamy to!
0: Sport w RMF Max.
2: No i na otwarcie podsumowanie starcie pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Trzecioligowa Siarka Tarnobrzeg ograła ekstraklasowicza Zagłębie Lubin 3-2. Za burtą Wisła Kraków, która przegrała z Odrą Opole 1-2. No a teraz z Murawy przenosimy się na mokre korty w Nowym Jorku. Nasze tenisistki z powodu deszczu muszą czekać na swoje mecze. W pierwszej rundzie US Open Magdalena Frank i Magdalinet. Linet gra z brytyjską kwalifikantką Francesco Jones. Starcie przerwano po pierwszym secie, a Frank w pierwszej partii remisuje z Amerykanką Iwą Jowicz. Czekamy też na Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka.
1: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: A dziś w pogodzie mamy klasyczny polski kompromis. Przyjemne wartości na termometrach. Trochę słońca, trochę chmur, miejscami deszczowo, żeby nie było zbyt idealnie. Do 25 stopni w Krakowie i w Rzeszowie. To najcieplej do 23 kresek we Wrocławiu i w Zielonej Górze. 22 stopnie to Katowice i Warszawa. 21 stopni nad morzem i 19 w Suwałkach.
1: Hity na maj. Mówiłaś, Ania, że w pogodzie nie może być zbyt idealnie, no to nie. Chyba my musimy być idealni.
2: Wy jesteście zawsze idealni.
1: Ale ja mówię też o tobie.
2: A, dzięki.
7: 4 minuty są po godzinie 7, więc fajnie, że wstaliście razem z RMF Max. Tutaj wstawaj, nie udawaj. Buongiorno, mordo. Max. Moonlight i Fordo, Alabama Ted.

0: gramy najlepiej, bo inaczej po prostu nie potrafimy. To If You Don't Know My Name na 10 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: A teraz, kochana ekipo RMF Max, mamy dla was najlepszą okazję tego poranka. Ale żeby wam pokazać, o co chodzi, to wyobraźcie sobie, że jesteśmy na szkolnym korytarzu.
2: Słyszałeś, że baba od majcy znowu się wzięła?
0: A daj spokój, dosyć mam tej szkoły. Chciałbym wygrać pieniądze i mieć spokój.
2: A ja bym wtedy za to kupiła cały sklepik.
1: A wysłaliście SMS-a do Maxa?
0: No właśnie, no, to musisz... Dzieci nieproste, więc musisz tego SMS-a teraz wysłać. SMS-a o treści Max na numer 7327 za 3,69.
2: A nie można na TikToku wysłać?
1: No, nie, na TikToku nie można, ale na stronie rmfmax.pl można.
0: Tym bardziej trzeba to zrobić teraz, bo właśnie odpaliliśmy dziecinnie prostą rundę bonusową, w której każde zgłoszenie mnożymy 490 razy.
2: A to jest bardzo dużo.
0: Bardzo
1: dużo. To jest jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił 490 razy, to nawet dzieci to wiedzą.
0: SMS o treści Max na 7327.

0: Wasze ulubione numery od samego rana w RMF Max. Marlon Hofstadt i kawałek I Like. Jest 7.20 w RMF Max i wy od razu macie najlepsze informacje. Jeżeli teraz jedziecie w samochodem, to lepszej wiadomości nie usłyszycie rano.
1: Są ciekawostki, że hej, słuchajcie, może widzieliście w drzewach, w lasach ktoś... W drzewach. W lasach ktoś okleja drzewa czarną taśmą i to wygląda, jakby ktoś po prostu spakował bagaż w sortowni na lotnisku. Już tłumaczymy, o co chodzi. Chodzi o przypłaszczkę granatka. Co to jest? To jest chrząszcz z rodziny bogatkowatych.
0: Hello, kochane
1: chrząszcze. No i one będą w ten sposób liczone, bo on sobie tam będzie leciał, chodził i do tej taśmy się... przyklei i dzięki temu będziemy mogli sprawdzić co? Listce obecności przypłaszczki granatki, no.
2: Więc moi drodzy, gdybyście szli lasem, tak spacerek robicie sobie, tak, i słyszycie takie ojejejej, ratunku, niech mnie ktoś uwolni, to nie ratujemy, to tak ma być, coś tam mają przykleić i siedzieć.
0: Jedyne, co was może zaskoczyć, to jeżeli ktoś się przyklei akurat trzy taśmy koło siebie i będą takie trzy paski, to wtedy będzie po prostu bardzo oryginalne drzewo.
3: Reklama.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów dostępny w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 775 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon, by poznać szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert.
1: Sprawdź u dilera Wątarski. Włocławek, ulica Toruńska 169. www.watarski.pl.
2: Volkswagen.
3: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin.

duszą czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Give it to me. Wanna see you work your body. Give it to me. Timbaland, Nelly Furtado i Justin Timberlake. No to jest piękne trio.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ciekawostki dla was od rana, żeby było o czym pogadać przez cały dzień. Ekipa, słuchajcie.
0: I do herbaty też.
3: Trudne w sumie wydarzenie. 15-latek zabrał rodzicom samochód bez ich wiedzy i go rozbił.
4: No.
3: Wszystko jest z nim w porządku, no ale nie jest w porządku z samochodem. A tutaj warto dodać, że ten samochód akurat to był Maybach za ponad 1,5 miliona bańki złotych koła.
0: Nie? Matko. 1,5 bańki? Tak. Ja sobie próbuję teraz przeliczyć to na szybko w głowie, ile ja bym szlabanu na komputer, nie wychodzenie z domu i w ogóle, wiecie, kar wszystkich dostała od rodziców. 1,5 bańki!
3: Wiecie co? Ciekawe, kogo to jest syn w takim razie.
4: Znaczy, ja znam jednego ojca, który jeździ Maybachem. Hmm?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: I co myślisz, że to jak?

0: To dla wszystkich tych, którzy potrzebowali drzemki z rana. Temper City Self Aware w RMF Max. 7 już prawie 39, więc no, tak późno się robi.
1: Więc witamy wszystkich tych, którzy właśnie teraz zmierzają do szkoły razem ze swoim młodym, razem ze swoją młodą. I teraz zapraszamy do zabawy.
2: Zabawa nazywa się Do Tablicy Proszę. I słuchajcie, to będą dwa pytania bardzo proste z zakresu 4-5 klasy podstawówki. Dzisiaj kategoria to geografia, także wszyscy słuchają, bawią się, zgadują. I właśnie, może jedziecie samochodem z kimś, kto wam będzie mógł podpowiedzieć. Dlatego napiszcie 3001 nazwę swojej drużyny. I to jest zupełnie normalny SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów.
1: Absolutnie.
2: Nazwa waszej drużyny samochodowej.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że dodałeś, że to będą proste pytania, bo ja usłyszałam hasło Do Tablicy Proszę i ja cała tutaj po prostu, aż wiesz, dreszcz mi przeszedł po karku.
1: Nie,
0: ja się
1: nie,
0: zestresowałam, ale nie, to będą proste pytania, to mamy ustalone.
1: Macie chwilę, żeby się zastanowić, jak swoją drużynę nazwać. Będziemy dzwonić do wybranych dopiero za kilka minut, a ważne, można wygrać stówkę,
2: tak?
1: Tygodniówki kieszonkowego dla młodego albo dla młodej.
0: Albo
1: wiadomo,
0: dla siebie.
1: Szkoła
0: no,
1: się zaczyna.
2: No.
1: 3001, napisz nam nazwę swojej samochodowej drużyny.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
6: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Chery wjeżdża do Włocławka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo nowej generacji. Od ponad 20 lat Chery jest numerem 1 w eksporcie samochodów osobowych z Chin. Technologia Chery Super Hybrid. Bogate wyposażenie w standardzie. I aż 7 lat gwarancji. Skorzystaj ze specjalnej oferty na otwarcie. Chery Yama Włocławek. Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Chery.yama.pl. Zapraszamy.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Przyspieszamy, bo to już jest 7:49 w RMF Max, Armin van Buuren, ale teraz dopiero będą emocje.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Zabawa nazywa się Do Tablicy, proszę, i zgłaszaliście nam swoje drużyny po to, żeby się z nami pobawić, ale wszyscy słuchamy, wszyscy

0: Zastanawiam się, jakie są odpowiedzi na pytania z zakresu czwartej, piątej klasy podstawówki z geografii.
1: I z nami jest już Tim Jęczybuły. Siemano Mariusz, siemano Janek.
2: Siemano, cześć wszystkim.
3: Jak tam w drodze do szkoły, czy jak to wygląda wagary dzisiaj na przykład?
2: Właśnie odstawiłem syna i już tu pod szkołą stoję.
0: A, no dobra.
3: To do ósmej się wyrobimy, obiecujemy. Szybka zabawa.
1: Na pewno. W takim razie, słuchaj, rozpoczynamy zabawę. Do tablicy proszę.
3: I walkę o stówkę.
2: Dobra.
0: Słuchaj, już teraz nie masz szansy na podpowiedź, bo Janek w szkole, a także skup się. Wymień dwa kraje, które leżą nad Morzem Bałtyckim.
2: No oczywiście Polska i Litwa.
1: Dobrze!
0: Z jakim spokojem i precyzją.
1: No oczywiście.
3: Ale Mariusz nam zdradził, że tam matura z geografii była pisana, także sobie znaleźliśmy zawodnika, który
2: Mariusz
3: sobie chyba poradzi.
2: Dawno temu.
1: Tak, no.
3: Dobra.
1: Mariusz, 5 lat temu to nie jest tak dawno. Drugie pytanie.
3: Drugie pytanie. Jak nazywa się linia dzieląca Ziemię na półkulę północną i południową?
2: Równik.
1: Jest! Mamy to!
3: 100% z matury RMF Max.
1: I przy okazji leci do ciebie albo do Janka stówka kieszonkowego.
3: Albo 50-50.
1: Jak chcecie się podzielić, my tam już nie wnikamy.
0: To jest tygodnióweczka.
1: To jest Mariusz.
2: Mogę pozdrowić?
3: Pewnie,
1: dawaj.
2: Pozdrawiam żonę, syna, córkę i wszystkich Jęczybułów właśnie jadących samochodami do szkół.
1: Dzięki.
3: RMF Max. Look at me, man. Ja liczyłam jeszcze na pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli geografii, ale chyba nie są potrzebni, bo Mariusz pozamiatał.

0: I my też was, i to bardzo, bardzo. Za chwilę będzie 8, dokładnie za 5 minut, także zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych informacji o poranku, oczywiście u nas. We Wstawaj, Nie Udawaj. RMF Max. W RMF Max. Reklama.
1: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
2: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody staniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie Włocławek Toruńska 147.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Włocławek, 89,2 FM.
6: A już teraz pora na najświeższe informacje. Jest z nami Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie. S7 w Świętokrzyskiem może się teraz korkować. To jest odcinek Miechów-Jędrzejów. Po zderzeniu busa z dostawczakiem zablokowana jest jezdnia w kierunku Krakowa. Dla osobówek wyznaczono objazd drogą serwisową do węzła Mierzawa. I to nie koniec kiepskich wiadomości dla kierowców, bo na stacjach paliw będzie drożej. Pakiet CPN wygasł, a baryłka ropy Brent z powodu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie stoi już powyżej $95. Eksperci prognozują, że czekają nas kilkugroszowe wzrosty dzień po dniu. Do tego wisi nad nami widmo wyższej inflacji. To jest kiepska wiadomość dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym.
8: Odczyt inflacji wyraźnie powyżej prognoz zamknie dyskusję w Radzie Polityki Pieniężnej o możliwości obniżek stóp procentowych w tym roku.
7: Ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki, a Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu pierwszy raz od lipca. Politycy wracają na wiejską. Dziś pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Sejmu. No to sprawdźmy w takim razie, jaki jest program.
9: Całe posiedzenie będzie się odbywać w cieniu afery Zonda Krypto, a ich szczytem, poza wciąż możliwymi doniesieniami o kolejnych działaniach śledczych, będzie głosowanie nad obaleniem prezydenckiego weta do ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów. Dla rządu to kolejna już konfrontacja z politycznymi przeciwnikami.
7: A to był Tomasz Skory. Władimir Putin, Donald Trump i Xi Jinping razem. Kreml zapowiada trójstronne spotkanie na szczycie APEC w chińskim Shenzhen. Rozmowy miałyby się odbyć w listopadzie, sugeruje Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji do spraw polityki zagranicznej. Biały Dom do tematu się jeszcze nie odniósł.

0: Wisła Kraków już za burtą Pucharu Polski przegrała z Odrą Opole 1-2. W pierwszej połowie czerwoną kartkę otrzymał Marko Bozić. Po zmianie stron Odra strzeliła 2 gole i tym samym wywalczyła awans do 1/16 finału. Kiepskie starcie ma za sobą Legia Warszawa. Stołecznie ulegli Motorowi Lublin 0-3. A dziś Widzew Łódź zmierzy się z Koroną Kielce. Początek spotkania o 20:30. No i czekamy cały czas na mecze pierwszej rundy US Open, które zostały przerwane z powodu deszczu. To spotkanie Maglinet z Franceską Jones i Magdaleny Frank z Iwą Jowicz.
1: Sprawdź.
2: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
0: Lato jeszcze chyba negocjuje trochę z jesienią. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie przez 22 kreski w centrum do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Miejscami trochę chmur, sporo słońca i przelotne opady, czyli cały pakiet pogodowych możliwości.
1: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl. Hity na maksa.
3: 8:03. Ania, pytanie do ciebie. Tak? Ile kaw już było dzisiaj pitych do tej pory?
0: 3,5.
3: 3,5?
0: A to nie koniec.
3: Ale ci licznik bije, kochana.
0: Ja się boję, że serce mi bije mocniej.
4: Kochani, ja jak wasze serducha, jesteśmy z wami.
3: Max.
4: Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, RMF Max. Natalia Kawałek, Filip Kliber, Mateusz Marek, Ania Łopuszańska.
0: No hejka.

0: My was chcieli przywitać w Saint-Tropez. Muzycznie was witamy, DJ Antoine oczywiście, ale witamy was w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 7:08.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Wracamy do tego, co się działo w wakacje, bo w wakacje było bardzo głośno o wielu sprawach. Na przykład, pamiętacie sprawę Pumy?
5: Jakiej Pumy? Tej, co ma coś tam z gumy?
4: Nie! Tej, co akurat buszowała po lesie w Polsce, nie? Aha. To ona teraz jest w Belgii i stamtąd ją można przygarnąć, nie? I ona naprawdę szuka domu, tak zupełnie serio, nie?
0: Skoro wiemy, co u Pumy, to ja jestem bardzo ciekawa, co z kolei słychać u Borsuka.
5: O nie, którego Borsuka?
0: Tego, co wiecie. Znaczy, on już niczym nie stuka.
5: Nie.
0: Nic.
4: No tak, no a wiadomo, że pod Legnicą to tylko kanapki jedzą, nie?
5: Nie.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Świderski.
4: O, to takie rzeczy.
0: Kanapki, nie jajecznica?
4: Kanapki, no.
0: Pewny jesteś?
5: Niech ktoś to zatrzyma, naprawdę, bo to się za dużo rymuje jedno z drugim.
4: Na 100% było. 7:09. DJ Gorza, już teraz.

0: No bez końca to byśmy mogli słuchać tego naszego polskiego Shona Mendesa. Oscar Sims bez końca, co to jest za zdolny chłopak. No.
1: Wow. A mamy dla was ciekawostki na ten dzień w pracy i wszędzie, gdzie tam sobie zmierzacie. Przy okazji rankingu najbogatszych Polaków, ktoś też to tak zilustrował na mapie i okazuje się, że najwięcej bogatych Polaków jest na Mazowszu, w Wielkopolsce i w Małopolsce. Tam jest najwięcej miliarderów, taki pas.
2: To jest nowość dla mnie, bo do tej pory myślałem, że najwięcej miliarderów to żyje na Instagramie.
0: Nie na moim, ja wszystkich poblokowałam.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
9: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
13: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: I po reklamie.

0: Jak ja się cieszę, że oni znaleźli tą miłość. Rihanna i Calvin Harris, bo to jest tak dobry numer. Oczywiście gramy go w RMF Max.
1: Natalia i Mateusz.
2: Super, że zaczynacie dzień z RMF Max. Super, że zaczynacie go z porankiem Wstawaj, nie udawaj, bo przy okazji od nas się dowiecie, że w Szwecji brakuje śmieci. W związku z tym, żeby ciepło wytwarzać, a do produkcji ciepła w Szwecji jest są potrzebne właśnie śmieci.
0: Mają takie przetwórnie.
2: Okay. Tak, to będą sprowadzać śmieci z Polski, na przykład, między innymi.
3: Z Polski mówisz?
2: Z Polski.
3: Życzę im powodzenia, oczywiście, jak najbardziej. I jednocześnie ja się zastanawiam, jak oni się odnajdą w tym wszystkim, no bo co by nie mówić, to jednak najlepiej to zawsze jest na własnych śmieciach.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Na starych śmieciach swoich.
2: Zapach kaucji.

0: To jest taki trochę kawałek dla dorosłych. Gibbs, Kukon, Jonathan, ty masz w RMF Max 8:36 i to jest chyba ten moment, tak nam się tutaj wydaje, że dzieci już nas nie słuchają, siedzą w szkole, więc możemy o tym porozmawiać.
1: No bo wiadomo, no, szkoła szkołą, ale no wiecie jak to w szkole było,
2: no,
1: prawda?
2: Właśnie,
1: no wiecie.
2: No,
3: słuchajcie, dlatego teraz jest zabawa. Czego nauczyłeś się w szkole, a nigdy ci się w życiu nie przydało?
0: Nigdy, nigdy, ani razu.
3: Za mało gadżetów dzisiaj rozdaliśmy, więcej trzeba.
1: Więcej gadżetów.
3: Nagrajcie nam głosóweczkę na Messengerze albo na Instagramie. To jest bardzo proste, klikasz wiadomość, nagrywasz i
0: ty później możesz usłyszeć na antenie RMF Max. Nie tylko ty się usłyszysz, my cię usłyszymy, cała Polska cię usłyszy, to jest dobry
1: deal, wesoło?
0: No.
1: A szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś i nigdy nam nie wysłałeś albo nie wysłałeś głosówki, w końcu to zrób.
3: Czego nauczyliście się w szkole, a nigdy się wam do niczego nie przydało? Czekamy now.
4: Max. Reklama.
5: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
6: Autoryzowany salon marki Citroën Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Nowości Eli Oaks i Lawinia to Reasons w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No i ekipa, ale żeście się nauczyli ciekawych rzeczy w szkole, które się wam nigdy w życiu nie przydały. Zasypaliście nas wiadomościami i słuchajcie, najważniejsze jest z tym to, że nie jesteś w tym sam. Naprawdę, ludzie razem z tobą niepotrzebnie się czegoś nauczyli. A czego?
4: I na przykład chciałem też powiedzieć, że to dzięki wam właśnie ten program powstaje.
5: Hej, na biologii nauczyłam się, że welwitschia przedziwna rośnie tylko na pustyni Namibia.
3: No i co? Jakby ktoś pytał, to wiemy, nie?
4: Tak jest, no wiadomo, że tak.
6: No, w szkole nauczyłem się rachunku prawdopodobnie. Podobieństwa, ale już wtedy wiedziałem, że prawdopodobnie to mi się...
4: To się nie przyda, wiadomo, bo aha, to jest przy okazji, to znaczy, że to była dobra szkoła, tak?
3: Tak, no, tak.
4: Wiadomo, no.
7: Hej, tu Asia. W szkole świetnie nauczyłam się obliczać deltę i ta umiejętność nie przydała mi się absolutnie zupełnie nigdy.
0: Nam też, ale pamiętamy, że delta równa się b kwadrat minus 4ac. Tak jest!
3: Tak jest! Do pracy w Delta Force możesz.
0: Co najwyżej.
8: Nigdy w życiu nie przydała mi się budowa kwiata i parabola. Jedyne, co pamiętam z tego, to, że parabole tańczą, tańczą, tańczą, tańczą. Pozdrawiam.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A teraz tańczyć będą nie tylko parabole. Mamy nadzieję, że wy też. To jest nowość w RMF Max.
9: Parabole Fastboy tańczą,
0: Music Sounds.
3: Ja się uśmiałem.

0: To Lady Gaga w RMF Max, ale już prawie godzina 9, co oznacza, że za chwilę najnowszy flash. Bądźcie blisko, za chwilę zaczynamy. RMF Max.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
3: Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Słuchacie RMF Max Włocławek, czas na flash i prognozę pogody. Paulina Płodzień, ruszamy, jest 9. Odnalazł się pilot śmigłowca, który przedwczoraj zerwał sieć wysokiego napięcia w Tarnobrzegu koło zakładów chemicznych Siarkopol. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
5: To 56-latek, mieszka w powiecie tarnowskim. Właśnie w Tarnowie zgłosił się na jeden z komisariatów. Jak usłyszałem, z tym mężczyzną trwają czynności. Policjanci potwierdzają jego udział w tym incydencie, a także ustalają, jak doszło do zdarzenia, dlaczego pilot nie poinformował o tym, co się stało i uciekł po zerwaniu linii energetycznej. Wszczęto postępowanie dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu powietrznym, a także w sprawie niepoinformowania służb lotniczych o incydencie.
4: Tyle Krzysztof Zasada.
3: To jest RMF Max Włocławek.
4: W RMF Max sprawdzamy aktualną sytuację na drogach. O tej porze wolniej jedziecie krajową 67 w stronę Włocławka, a w samym Włocławku z kolei ciaśniej na ulicy Wronia. Poza tym bez większych utrudnień i blokad. Włocławski szpital stawia na nowoczesne rozwiązania. Dzięki unijnej kasie lecznica będzie mogła korzystać ze sztucznej inteligencji.
6: Będziemy proponować naszym pacjentom nowe rozwiązania informatyczne, takie, które mają usprawnić pracę z badaniami RTG, z badaniami tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Te badania obrazowe są dzisiaj jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych w diagnostyce, wykorzystywanych przez lekarzy. Każdego dnia powstają duże ilości zdjęć i danych, które trzeba po pierwsze bezpiecznie przechować, udostępnić specjalistom, a następnie przeanalizować i opisać.
4: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Szukacie pracy i chcecie pomóc sobie w poszukiwaniach? To teraz dajcie głośniej. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie Szukam Pracy z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Szkolenie rozpocznie się w listopadzie, a uczestnicy otrzymają stypendium. Podczas warsztatów nauczycie się analizować rynek pracy. Specjaliści podpowiedzą Wam, jak stworzyć świetne CV i nauczą, jak najlepiej się zareklamować podczas rozmowy o pracę. Szczegóły znajdziecie u doradcy zawodowego w pokoju numer 14 na pierwszym piętrze urzędu. W kalendarzu 2 września. Dziś uczniowie wracają do szkolnych ławek. Powrót do obowiązków po 2 miesiącach laby nie należy do łatwych. Jak sobie w tym okresie przejściowym pomóc, to podpowie specjalistka.
7: To jest trudne, żeby na nowo otworzyć się na wypełnianie obowiązków, na wczesne wstawanie, więc te stopniowe adaptowanie się do zmian będzie tutaj kluczowe. I przede wszystkim się na początku nie denerwować, nie frustrować, jeśli coś nam nie wychodzi.
4: Radziła psycholożka Patrycja Podgórska. Słuchajcie nas w kolejnych fleszach, będą także rady dla rodziców pierwszaków. I na koniec coś dla miłośników historii. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza już 13 września na fest folklorystyczny Darcie Pierza w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce. Impreza potrwa od 15 do 18. W programie pokazy i warsztaty. Nauczycie się na przykład wypiekać podpłomyki, robić masło czy haftować.
1: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
4: RMF Max sprawdzamy, co na mapach meteo. Na niebie dziś zarówno chmury, jak i chwile ze słońcem. Raczej nigdzie nie popada, parasole przydadzą się dopiero jutro wieczorem. Na skali w najcieplejszym momencie dnia do 22 kresek powyżej zera. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, bez wpływu na Wasze nastroje. Jutro aura identyczna, może jednak miejscami pojawić się deszcz, ale słupki rtęci pozostaną na podobnym poziomie co dziś.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
8: Ale to będzie środa i dobrze, że w tę środę wjechaliście razem z RMF Max. Dziękujemy, to było Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
9: Natalia Kawałek.
10: Mateusz Marek.
9: To byliśmy my!
8: Ale spokojnie, hity zostają przecież, nie?
10: Fajnie ludzie. Było. Fajnie. Jutro też będzie fajnie.
9: Mateuko, ale obiecujesz, że będzie fajnie? Obiecujesz?
10: Przysięgam, obiecuję na oba małe paluszki.
9: Okej.
8: Okay. A już teraz.
9: Pinky promise.
8: Sorry, papi.

To byli White 2115, Palar, Vivi, Simon i Mercury. To coś w RMF Max. A my witamy się w środę po 9. No środa to wiadomo, nam trochę gorzej niż czwartek czy piątek, ale już lepiej niż wtorek, zdecydowanie lepiej niż poniedziałek, a najlepiej, jak po prostu zostaniecie z nami z byle do obiadu, najlepszym programem do słuchania w pracy. Jak zawsze, wam czas minie szybciej. A przy takich nutach na przykład Shakira i Zo. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do południa.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG HS Hybrid Plus. Dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 122 900.

0: 26. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: 6 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: RMF Max.
10: RMF Max

fajną muzykę Katy Perry nagrywa, a ciekawe, czy miałaby na to czas, gdyby miała dziecko w żłobku, bo wtedy się wolny czas inaczej układa, po prostu go nie ma. Ale przypominam wszystkim rodzicom z Kujawsko-Pomorskiego, że można się zgłaszać po kasę 1500 zł na dzieci w żłobkach, również u nas we Włocławku, tylko od razu mówię, to nie będzie kasa na konto, to znaczy na konto, ale żłobka. Tak czy owak, to może mocno ulżyć w planowaniu domowych finansów. Warto się pospieszyć, żeby kasa nie przepadła. Szukajcie programu Aktywnie w żłobku. No a dla wszystkich aktywnych na środowej zmianie, teraz w RMF Max Włocławek gramy Moonlight.

0: Alex Warren i Passenger w RMF Max, piosenka o pasażerze. No to ty też możesz być takim pasażerem, pasażerką. Dzisiaj sobie siedzisz w pracy albo stoisz, zależy jaką kto ma pracę, a jutro możesz siedzieć w wygodnym fotelu, w samolocie, w jakieś cieplutkie miejsce, no tak żeby przedłużyć sobie te wakacje. A dlaczego nie? Jeżeli na przeszkodzie stoi tylko kasa, to te przeszkody szybko możemy usunąć. 15 tysięcy złotych jest przecież dzisiaj do zgarnięcia w Casa de Palma. To jest ostatni tydzień tej zabawy i na pewno chcemy polecieć na grubo z tymi nagrodami, tylko musicie nam w tym pomóc, a właściwie sobie pomóc, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369 albo, i to wam gorąco polecam szczególnie, wbić na www.rmfmax.pl, bo tam zawsze czeka runda bonusowa. Tak to działa. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX czeka 15 tysięcy nawet dzisiaj. MAX.
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C+E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: I po reklamie.
9: RMF Max, sprawdzamy co na mapach meteo. Na niebie dziś zarówno chmury, jak i chwile ze słońcem. Raczej nigdzie nie popada, parasole przydadzą się dopiero jutro wieczorem. Na skali w najcieplejszym momencie dnia do 22 kresek powyżej zera. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, bez wpływu na wasze nastroje. Jutro aura identyczna, może jednak miejscami pojawić się deszcz, ale słupki rtęci pozostaną na podobnym poziomie co dziś.
10: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Britney Spears w RMF Max Włocławek. Kiedy ten numer powstawał, komputery miały dużo mniejsze moce obliczeniowe niż dzisiaj. No a mówię o tym dlatego, że najlepsi gracze z całej Polski ostrzą swoje pady i wycierają klawiatury, bo pod koniec września Włocławek zamieni się w arenę prawdziwych gamingowych zmagań. Pro Gaming Cup powraca, a miejscówką na ten cały e-sportowy szał będzie Państwowa Akademia Nauk Stosowanych. Jeśli myślisz, że e-sport to nie sport, to spróbuj przez kilka godzin klikać w te same przyciski i nie narzekać na ból kciuka. To jest dopiero wyczyn. Przed nami bitwy, emocje większe niż przy ostatniej promocji na kebaby i masa ludzi, którzy potrafią przesiedzieć całą noc przed monitorem i jeszcze cieszyć się życiem. No a teraz w RMF Max Włocławek cieszymy się nową Liwką. To jest nowość.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Tego jeszcze nie było. W Silver Optik zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optik i zobacz różnicę.
4: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optik spółka z o.o.
5: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: I po reklamie.
8: Słuchacie RMF Max Włocławek, czas na flash i prognozę pogody. Wybiła 10. Paulina Płodzień, ruszamy. Będą zmiany w rządowym projekcie ustawy o najmie krótkoterminowym. Zaproponowało je Ministerstwo Sportu i Turystyki. Co dokładnie przewiduje nowa propozycja rządu?
9: Poprawka pozwoli spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótkoterminowego w formie de facto usługi hotelarskiej. Taka decyzja zapadałaby w drodze uchwały. Następnie właściciel lokalu miałby pół roku, by zakończyć działalność. Możliwość zakazywania najmu przez spółdzielnie i wspólnoty miałaby wejść w życie dopiero od roku 2028. Dodatkowo mieszkańcy mogliby sami wszczynać kontrolę, czy w lokalu, aby na pewno nie odbywa się najem krótkoterminowy, one byłyby przeprowadzane przez samorządy.
8: Tyle Igor Skrzypek.
6: To jest RMF Max Włocławek.
8: Kradł biżuterię, teraz odpowie przed sądem. 31-letni mieszkaniec Włocławka został zatrzymany przez kryminalnych z bydgoskiej komendy za kradzież złotej biżuterii z salonu w centrum handlowym w Bydgoszczy. Jego łupem padło 139 pierścionków i sygnetów o wartości niemal 160 tysięcy złotych. Włocławianin odpowie w recydywie. Grozi mu do 12 lat więzienia. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Chcecie zrobić coś dobrego dla innych, ale potrzebujecie wsparcia. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursie grantowym Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przyznanych zostanie co najmniej 20 grantów do 5 tysięcy złotych na projekty realizowane między 15 września a 15 listopada tego roku. Nabór wniosków trwa do 7 września. Ponad 14 tysięcy osób rozpoczęło wczoraj naukę we włocławskich szkołach. W roku szkolnym 2026-2027 zostanie wprowadzonych kilka nowości.
10: Wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki.
8: Mówiła wiceprezydentka Włocławka Monika Jabłońska. Teraz coś dla fanów historii. We Włocławku w Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlernej 19 otwarto wystawę Pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej. Ekspozycja prezentuje korespondencję jeńców, legitymacje, zaproszenia oraz dokumenty życia obozowego. Pokazane zostały także przedmioty osobiste i związane z edukacją żołnierzy. I na koniec flesza propozycja dla książkowych moli. Włocławscy bibliotekarze przygotowują się do kolejnej edycji narodowego czytania. Tegoroczna odsłona wydarzenia zostanie zorganizowana już w sobotę. Polsce. Start o 12 na Placu Wolności. Co przeczytamy tym razem?
11: W tym roku wspólnie czytać będziemy Dziady Adama Mickiewicza, a podczas tegorocznej edycji włocławskiej Narodowego Czytania gościnnie wystąpi Paweł Krucz.
8: Mówiła Justyna Kwiatkowska z włocławskiej księżnicy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
8: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś na niebie zarówno chmury, jak i chwile ze słońcem. Na deszcz raczej nie ma co się nastawiać, więc parasole możecie zostawić w domu. Na skali maksymalnie 22 stopnie powyżej zera. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, bez większego wpływu na wasze nastroje. Jutro aura bardzo podobna, choć miejscami może pojawić się deszcz. Temperatura pozostanie na podobnym poziomie co dziś i będzie oscylować nieznacznie powyżej 20 na plusie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: W tle już Temper City i Self-Aware, czyli jeden z najgorętszych numerów tego lata, a to po to, żeby przypomnieć, że cały czas oficjalnie mamy lato i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy, Dawid Mięzek, zapraszam, a za chwilę będę mieć dla was taką perełkę muzyczną, że nie uwierzycie. No!

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

I w taki lot proszę nas zabierać częściej, panie Tobie Romeo. Fly High w RMF Max. A teraz słuchajcie, robimy sobie podróż w czasie. Był taki czas w Polsce, kiedy wszyscy mieli problemy nie z pamięcią, nie z tym, żeby coś zapamiętać, tylko właśnie, żeby zapomnieć. I wszyscy to nucili. Tego się nie spodziewaliście. 1-8-L.

0: Reklama.
1: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar. Największy dostawca peletu w regionie zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, olimp, barlinek i olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
5: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: I po reklamie.
8: Majka, Karolina,
9: Wojtek.
10: My name is Alex Warren.
11: Hello, this is September.
12: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Włocławek 89,2 FM.

RMF Max, Włocławek, a teraz kilka słów o najnowszej edycji Fajans Festiwalu. Tegoroczna odsłona wydarzenia wystartuje 25 i potrwa do 27 września. Organizatorzy przygotowują się do tej imprezy jak do olimpiady. Szykują warsztaty, konkursy, festiwal światła i całą masę atrakcji, które sprawią, że Włocławek na chwilę stanie się stolicą ceramicznej fantazji. Będzie można nie tylko podziwiać fajansowe dzieła, ale też samemu spróbować swoich sił. Szykujcie się na 3 dni dobrej zabawy, kolorowych wrażeń i niezapomnianych przeżyć, bo Fajans Festiwal to nie tylko ceramika, ale też świetna okazja, żeby spotkać ludzi z całej Polski i poczuć się jak prawdziwy artysta. Przygotowania trwają od dawna, także myślę, że wszystko będzie podopinane na ostatni guzik, jak nasza muzyczna playlista na środę. Teraz w RMF Max męskie granie orkiestra. RMF.

0: Tonight. Sylwa Bampa nas tak rozgrzał w RMF Max, a jak wy byście się chcieli rozgrzać, no to raczej na pogodę za oknami nie ma co liczyć specjalnie, no ale zawsze można gdzieś przelecieć. Tak sobie spojrzałem na popularnych wyszukiwarkach na jakieś last minute, tak jakby chcieć jutro, czy tam, nie wiem, w piątek wsiąść do samolotu i gdzieś na szybko jeszcze polecieć, no to taka Bułgaria, słuchajcie, do 2000 z all inclusive. Może poziom nie jakiś wybitny, ale plaża jest, jest, basen jest, jest. No, Egipt spokojnie do ogarnięcia, Turcja, no Wyspy Kanaryjskie już tak 2,5–3 tysiące za osobę, ale słuchajcie, jakby mieć tak do wydania na wakacje, no takie szybkie wakacje, 15 tysięcy złotych, to naprawdę można poszaleć i to już całą rodziną. No to słuchajcie, czemu sobie takiego przelewu nie ogarnąć? I to jeszcze dzisiaj w zabawie Casa de Palma, 15 tysięcy czeka skryte w naszych kokosach, trzeba tylko dołączyć do gry. Koszt mniej niż kawa w sklepie, 3,69 za SMS-a wysłanego pod 7327. SMS-a oczywiście z hasłem Max, albo można też wbić do gry na www.rmfmax. W zamian możesz zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych. Ale nie myśl o kasie, myśl o tej plaży, na którą sobie polecisz za te pieniądze, albo innym marzeniu, które za nie spełnisz. rmfmax.pl albo 7327. Kolejny finał jeszcze dziś.
1: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja. Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.

supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
2: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Hey, this is Kygo.
7: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
8: RMF Max, sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Dziś na niebie zarówno chmury, jak i chwile ze słońcem. Na deszcz raczej nie ma co się nastawiać, więc parasole możecie zostawić w domu. Na skali maksymalnie 22 stopnie powyżej zera. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, bez większego wpływu na wasze nastroje. Jutro aura bardzo podobna, choć miejscami może pojawić się deszcz. Temperatura pozostanie na podobnym poziomie co dziś i będzie oscylować nieznacznie powyżej 20 na plusie.
0: RMF Max. RMF Max Włocławek.

Sobel Francis. Nie ma nudy w RMF Max Włocławek w Lipnie też, bo właśnie tu na placu Dekerta rozkręca się multimedialny spektakl, który przenosi widzów w podróż przez całą historię Polski. I to nie jest zwykła lekcja historii, bo zamiast nudnych podręczników mamy nowoczesną technologię, obraz, dźwięk i cyfrowego narratora, który wie wszystko, nawet to, co Google jeszcze nie wie. Mobilna naczepa prosto od Instytutu Adama Mickiewicza, a w niej prawdziwa kapsuła czasu. Można spotkać wybitnych Polaków i Polki, którzy podbili świat nie tylko bigosem i pierogami, ale też wynalazkami, sztuką i medalami olimpijskimi. Co najważniejsze, wstęp jest wolny. Więc zamiast scrollować TikToka, lepiej pakować znajomych i ruszać na plac Dekerta. A w RMF Max Włocławek teraz rusza Tame Impala.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Cześć, z tej strony Gibbs.
12: Hey, this is Imagine Dragons.
13: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
14: Przed południem w RMF Max Włocławek mamy dla was najważniejsze informacje. To jest Flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Jesienią ma rozpocząć się budowa portu Polska, czyli nowego, największego lotniska w kraju. Mieszkańcy mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to ogromne lotnisko, pytają, jakie będą ich dalsze losy i jak będzie wyglądało ich życie, gdy budowa na dobre ruszy.
15: Mogłem się zgłosić do tego wcześniej dobrowolnego wykupu. Nie zgłosiłem się.
16: Czeka pan na razie?
15: Czekam. No szkoda mi było. To wszystko, co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
16: A gdyby musiał się pan wyprowadzić, to?
15: Z taką korporacją ja nie będę walczył, tak? Jaką ja mam szansę? Żadnej.
14: Usłyszał w Baranowie Michał Dobrołowicz.
2: To jest RMF Max Włocławek.
14: W RMF Max mówimy o tym, co ważne i aktualne. W Kujawsko-Pomorskim trwa nabór wniosków na roczne marszałkowskie stypendia dla uczniów szkół podstawowych, liceów i szkół zawodowych. Najbardziej utalentowani i pracowici mogą otrzymać do 5000 zł wsparcia na zakup książek czy sprzętu komputerowego. Nabór potrwa do 30 września. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 1290 uczniów, a w tym planuje się objąć kolejne 1500 osób. Chcą czy nie, wracają do szkolnych obowiązków. Powrót do sprawdzianów i klasówek nie jest łatwy. Dlatego specjalistka podkreśla, jak ważne jest wsparcie rodziców.
17: Tych etapów edukacyjnych w życiu każdego ucznia jest kilka, więc nowa szkoła, czy przejście na przykład z klasy trzeciej szkoły podstawowej do czwartej, kiedy już poszerzamy sobie ilość przedmiotów, kiedy zmieniają się ci nauczyciele, to już jest ten moment właśnie, który powoduje napięcie u dziecka, lęk, stres. I tutaj bardzo ważne jest, żeby rodzice spróbowali wsłuchać się w potrzeby dziecka, czyli w te komunikaty, które ono kieruje. Czym tak naprawdę się stresuje, w jaki sposób mogą pomóc?
14: Mówiła psycholożka Patrycja Podgórska. A jeśli problemy są za duże i nie umiemy sobie z nimi poradzić, pamiętajcie, że są osoby gotowe nam pomóc w kryzysie. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia oferuje bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną w sprawach przemocy domowej oraz problemów rodzinnych. Konsultanci dyżurują codziennie od 17 do 21. Są też organizowane comiesięczne dyżury we Włocławku i okolicach. Pomoc finansuje samorząd województwa we współpracy ze 140 gminami regionu. Szczegóły i terminy dyżurów można znaleźć na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl. Już po raz 20 Urząd Marszałkowski rozda stalowe anioły. To wyróżnienie dla osób, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój lokalnych społeczności. Na wyróżnionych czekają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Kandydatów można zgłaszać do końca września. Po więcej informacji zajrzyjcie na stronę Urzędu Marszałkowskiego. I na koniec jeszcze coś dla interesujących się ornitologią. We wrześniu we Włocławku odbędą się warsztaty poświęcone ptakom Doliny Wisły. Zajęcia prowadzone będą we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców. Spotkania zaplanowano na 10, 12, 18 i 21 września o godzinie 10.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś pogoda będzie zmienna. Trochę chmur, trochę słońca, ale opadów raczej nie przewidują synoptycy. Parasole mogą więc poczekać do jutra. Na termometrach maksymalnie 22 kreski powyżej zera. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr obojętny, więc aura nie powinna wpływać na wasze samopoczucie. Jutro podobny scenariusz, choć lokalnie może popadać, a słupki i rtęci pokażą wartości zbliżone do dzisiejszych.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: O, słuchajcie, dzisiaj jest, kalendarz podpowiada, dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale to nie to, co myślicie, nie, nie, zresztą nie wiadomo od ilu tam tych centymetrów się zaczyna duży rozmiar. Chodzi o to, że te dodatkowe wszystkie krągłości, brzuszki, tam bioderka, coś, ekstra kilogramy, dzisiaj się nie ma co nimi przejmować, dzisiaj można świętować na przykład dodatkową kanapką, w sumie tak, takie święto mam co dzień, a potem można spalać, jak nóżka chodzi przy takiej nucie. DJ Goja, Jason Derulo i Michiko, Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

głośnik sprzątania w RMF Max Włocławek. Dawid Podsiadło. No to teraz porządki w szkołach we Włocławku Level Expert. I to nie chodzi o mycie tablicy. Od 1 września koniec z klasycznym dryń, dryń. Tradycyjne dzwonki poszły na emeryturę. Zamiast tego uczniowie startują na lekcje przy cichych sygnałach albo melodyjkach. Wyobraźcie sobie, siedzicie na lekcji, a tu zamiast alarmu na przerwę leci jakaś relaksująca muzyczka. Gdyby nie zakaz smartfonów, to pewnie każdy uczeń ustawiłby sobie własny hit BDOS-a na matematykę, Despacito na WF. A rodzice? Wy to dopiero macie dobrze. W pracy melodyjki wybiera wam RMF Max, a nie pani od polskiego. Teraz na tapecie Chainsmokers i Coldplay.

0: Me Back. Kygo i Max Magnon i to jest oczywiście RMF Max. Słuchajcie, mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru, ale nie tylko, bo też Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to słuchajcie, a propos talentów, może wy macie taki talent w sobie, którego jeszcze nie odkryliście. Na przykład może ty masz talent do wygrywania, tylko jeszcze nie sprawdziłeś albo nie sprawdziłaś, że go masz. No to może idźmy dalej, warto to teraz zrobić, sprawdzić, dołączyć się do zabawy Casa de Palma i zgarnąć 15 tysięcy złotych. My ze swojej strony teraz pomożemy wam w odkryciu talentu do wygrywania, bo mnożymy wasze szanse na wygraną, na zgarnięcie kasy i wakacyjnych nagród 600 razy, ale tylko przez najbliższych 10 minut. Więc po prostu teraz chwytaj za smartfona, teraz wysyłaj SMS-a z hasłem Max pod 7327 albo wbijaj na www.rmfmax.pl i przekonaj się, że przecież do kogoś musi się szczęście uśmiechnąć, więc dlaczego nie miałoby uśmiechnąć się właśnie do ciebie. 600 razy teraz większa szansa na taki uśmiech losu. Znajdź swój talent do wygrywania i zgarnij nawet 15 tysięcy złotych. To już jest ostatni tydzień naszej zabawy. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama. Wiesz, co tak sumi? To Casa sumi i Palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tutaj! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Idealny dzień za miastem? Rodzinne chwile czekają w pensjonacie Michelin. Zapraszamy codziennie na pyszną polską kuchnię, a po obiedzie czekają konie, zwierzęca zagroda, plac zabaw i korty. Zjedz smacznie, spędź czas aktywnie. Pensjonat Michelin. Wpadnij na obiad, zostań na cały dzień.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: I po reklamie.
11: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
12: Ja też dołączam. Jestem Agata.
13: What up, it's the weekend.
14: What's up, it's Sean Paul.
15: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Włocławek 89,2 FM.

Gibbs, Kukon, Jonathan, to jeśli chodzi o atrakcje muzyczne na środę w RMF Max Włocławek. A co z atrakcjami na dalszą część tygodnia? W piątek we Włocławku wystąpi niezastąpiona grupa Mozarta, która postanowiła poświęcić swój nowy program muzyce filmowej i najjaśniejszym gwiazdom srebrnego ekranu. Najbardziej rozpoznawalny kwartet w Polsce zaprasza zarówno osoby, które dobrze znają świat kina, ale też te, dla których jest on jeszcze nieodkryty. Centrum Kultury Browar B, piątek, grupa Mozarta. No ale jeszcze mamy środę i tu w RMF Max Włocławek teraz inna grupa, a właściwie wokalno-DJski duet Topik i Becky G ze świetnym numerem Sorry Papi.

0: reklama.
1: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Gigapixel drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
12: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: RMF Max, zerkamy na najnowsze prognozy. Dziś pogoda będzie zmienna. Trochę chmur, trochę słońca, ale opadów raczej nie przewidują synoptycy. Parasole mogą więc poczekać do jutra. Na termometrach maksymalnie 22 kreski powyżej zera. Ciśnienie podwyższone i do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr obojętny, więc aura nie powinna wpływać na wasze samopoczucie. Jutro podobny scenariusz, choć lokalnie może popadać, a słupki rtęci pokażą wartości zbliżone do dzisiejszych.
15: RMF Max.
16: RMF Max Włocławek.

cóż, że ze Szwecji to jest Zara Larsson, która przez ostatnie dwie minutki z hakiem uprzyjemniła nam przedpołudnie numerem Lush Life. Za chwilę nam je uprzyjemni Zalia, nowością Tylko Kochaj Mnie, a po 12 uprzyjemniać wam popołudnie będzie duet Asia Meus i Irek Jakubek. Ja bardzo wam za dzisiaj dziękuję, no i słyszymy się po 9 jutro. Dawid Mianzek, dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wroclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Kiedy zdarzy się wypadek, wnet zaradzi złemu Radek. Mechanika, blacharstwo, lakiernictwo, naprawy powypadkowe z bezgotówkowym rozliczeniem szkody z ubezpieczycielem. Profesjonalne wykonanie i obsługa. Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Telefon 780-175-870.
6: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
2: I po reklamie.

0: Wybiła 12, czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Włocławek. Paulina Płodzień, ruszamy. Komisja Europejska zabrała głos w sprawie transportu turystów końmi do Morskiego Oka. Co prawda nie ma uprawnień do podejmowania decyzji w tej sprawie, ale przypomina o zakazie narażania pracujących zwierząt na zbędne cierpienie.
1: Artykuł 13 unijnego traktatu uznaje wprawdzie zwierzęta za istoty czujące i nakazuje uwzględnić ich dobrostan. Nie daje jednak Komisji Europejskiej kompetencji do regulowania każdej działalności z użyciem zwierząt. Dlatego w przypadku koni z Morskiego Oka to polskie władze muszą ocenić, czy są one właściwie chronione.
0: Informowała Katarzyna Szymańska-Borginą. Od wczoraj sytuacja się zmieniła. Konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: W RMF Max teraz aktualne informacje z dróg. Zmotoryzowani dajcie głośniej. Już przejedziecie częściowo nowo powstającym rondem na skrzyżowaniu ulic Kapitulna i Wysoka. Od strony Urzędu Pracy powstaną nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz zatoka przystankowa dla autobusów MPK. Równocześnie prowadzone są prace przy budowie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Wysokiej i Lisek, a także przebudowa wjazdu na ulicę Lisek i skrzyżowania ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej z nowym przejściem dla pieszych. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza na kreatywne warsztaty. Zaproszeni są uczniowie włocławskich szkół, jak i dorośli mieszkańcy. Najbliższe spotkanie dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych odbędzie się 10 września. Dwa dni później, 12, w planie warsztaty dla dorosłych. Wszystko będzie się odbywało w sali edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Włocławski szpital nie zwalnia tempa i wciąż stawia na rozwój. Dzięki unijnej kasie lecznica uzyska dostęp do narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję.
3: Dzięki dofinansowaniu z Krajowego Planu Odbudowy rozbudowane zostaną funkcjonujące w naszym szpitalu systemy informatyczne, cyfrowe. I w praktyce jest to takie cyfrowe zaplecze diagnostyki obrazowej, czyli system, dzięki któremu badania mogą być zapisywane, archiwizowane i udostępnione lekarzom. I pierwsza rzecz, która się z tym wiąże, to jest to, że te dane zostaną również objęte dodatkowym systemem wykonywania kopii zapasowych.
0: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. Ten temat wróci w RMF Max. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie Szukam Pracy z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Szkolenie rozpocznie się w listopadzie, a uczestnicy otrzymają stypendium. Podczas warsztatów nauczycie się analizować rynek pracy, specjaliści podpowiedzą Wam, jak stworzyć świetne CV i nauczą, jak najlepiej się zareklamować podczas rozmowy o pracę. Szczegóły znajdziecie u doradcy zawodowego w pokoju numer 14 na pierwszym piętrze urzędu. A teraz dobre informacje dla pasjonatów basketu. Za kilka tygodni wystartuje kolejna edycja Włocławskiej Ligi Koszykówki Amatorskiej. W 24. edycji WLKA może wystartować 10 zespołów. O zakwalifikowaniu do rozgrywek decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4: Lepiej wiedzieć.
2: Lepiej.
4: Pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: W RMF Max szybki rzut oka na pogodę. Dziś na niebie chmury będą przeplatać się ze słońcem, ale deszczu raczej nie zobaczymy. O parasolach możecie więc zapomnieć przynajmniej do jutrzejszego wieczoru. Na skali w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, bez wpływu na Wasze nastroje. Jutro aura niemal identyczna, choć miejscami możliwy będzie deszcz. Temperatura pozostanie podobna do dzisiejszej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
5: Świetna wiadomość od nas na dzień dobry. Jest szansa, że na drogach będzie trochę bezpieczniej.
6: Poseł Mejza stracił prawo jazdy. Oficjalnie zabrano mu dokument za punkty.
5: Za głupotę. Max. Asia Meus, Irek Jakubek. Tylko prawo jazdy mamy B. Wszystko inne, Max.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: bez końca.
1: I tu się z panem Oskarem nie zgodzę, że bez końca, bez końca, bo tylko do końca tygodnia łatwa kasa w RMF Max 15 tysięcy złotych. Uwaga, teraz pokazuję na ciebie. Dla ciebie 15 tysięcy złotych.
2: I dla ciebie też może być to 15 tysięcy, tylko się trzeba zgłosić najlepiej hasłem Max pod 7327 właśnie teraz, bo teraz taki SMS daje wam 500 szans.
1: Najbardziej się opłaca wysłać Max na 7327 razy 500, mnożymy każde zgłoszenie.
2: Trwa runda super okazji. Max pod 7327.
3: Reklama.
4: Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
4: Złotych. 15 tysięcy złotych.
5: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
10: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Od poniedziałku do czwartku o 16:00 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: I po reklamie.
8: Emila.
9: Cześć, z tej strony Igor.
8: Hello, this is Ina.
10: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
7: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Włocławek, 89,2 FM.

0: Temper City w RMF Max, jak pyszna druga kawa w pracy.
1: A wczoraj pod jedną z podstawówek zajechała kolumna prezydencka z prezydentem Karolem Nawrockim i z jego żoną małżonką Martą na pokładzie. I z limuzyny wysiadła Kasia. Kasia ma 8 lat, jest córką prezydenta i poszła właśnie do drugiej klasy.
0: Super, brawo rodzice.
1: Brawo, brawo, tylko może być kłopot, jak nie zostanie tak z automatu przewodniczącą w klasie.
0: No nie zostanie, bo ona z automatu to będzie prezydentem szkoły.
1: Życzymy oczywiście.

0: chwilę przed pierwszym dzwonkiem. To był Powerplay w każdej szkole. Ring my bell, age w RMF Max.
1: I prognoza pogody. Wiatry idą od północy, uważajcie, bo może wiać naprawdę mocno.
0: Zostańcie na szczegóły.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar. 3 plus 1 za grosz.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
16: AI,
15: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: A skąd to tak ciągnie?
23: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: RMF Max, szybki rzut oka na pogodę. Dziś na niebie chmury będą przeplatać się ze słońcem, ale deszczu raczej nie zobaczymy. O parasolach możecie więc zapomnieć przynajmniej do jutrzejszego wieczoru. Na skali w najcieplejszym momencie dnia maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, bez wpływu na wasze nastroje. Jutro aura niemal identyczna, choć miejscami możliwy będzie deszcz. Temperatura pozostanie podobna do dzisiejszej.
23: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.

0: Świat w pracy, a Jennifer Lopez w głośniku, jak zawsze w kozakach. Tak to jest w RMF Max.
1: To czas na kącik grzybiarza w RMF Max. Po ilu dniach od deszczu rosną grzyby?
0: No kiedy pojawią się kozaki? No.
1: Koźlarze do 2 dni na przykład, a podgrzybki aż do 6.
0: Także jeżeli, słuchajcie, całe życie szukaliście tej, która potrafi odróżnić kozaki od koźlarzy.
1: Tu jestem.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1+1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
3: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
4: I po reklamie.
5: Jestem Kuba. Dołączam.
6: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
7: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
8: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max. Włocławek, 89,2 FM.
10: Najnowsze informacje prosto z Włocławka i regionu już teraz we fleszu RMF Max. Paulina Płodzień, zapraszam. Na drogim paliwie cierpieć będzie cała gospodarka. Analitycy spodziewają się, że we wrześniu inflacja wzrośnie, czyli w sklepach będzie drożej. To również złe wieści dla kredytobiorców z oprocentowaniem zmiennym. Jeśli liczyliście na obniżkę rat, ostatni odczyt inflacji 3,4% raczej przekreśla na to szansę, ocenia główny ekonomista PZU Dawid Pachucki.
11: Najprawdopodobniej stopy w tym roku w Polsce się nie zmienią, a o potencjalnych obniżkach będziemy mówić gdzieś dopiero w okolicy połowy przyszłego roku, kiedy rzeczywiście inflacja znowu znajdzie się na ścieżce spadkowej.
10: Rada Polityki Pieniężnej zbierze się w przyszłym tygodniu, pierwszy raz od lipca.
9: To jest RMF Max Włocławek.
10: Już 9 września w Centrum Kultury Browar B we Włocławku odbędzie się 5. Wojewódzka Konferencja Doradców Zawodowych pod hasłem Nowa Energia na Rynku Pracy. Zawody i kompetencje w dobie transformacji energetycznej. Wydarzenie organizuje Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz miastem Włocławek. Uczestnicy, doradcy zawodowi, przedstawiciele szkół, instytucji rynku pracy, przedsiębiorcy czy eksperci poznają najnowsze trendy, dobre praktyki i narzędzia wspierające doradztwo zawodowe. Udział w konferencji jest bezpłatny. A teraz zaglądamy do Brześcia Kujawskiego. Już w piątek nad jeziorem Cmentowo zostanie zorganizowany piknik historyczny. Posłuchajcie o szczegółach.
12: Piątkowy piknik rozpocznie się o 16 i potrwa do 20. Będzie to doskonała okazja, by zobaczyć średniowieczną wieś oraz dawne rzemiosła. Na uczestników czekać będą też warsztaty, rekonstrukcje czy wystawa mobilna. O 19.30 Fundacja Sztukmistrza zaprezentuje wyjątkowe fire show. Na piknik historyczny w Brześciu Kujawskim wejdziecie za darmo.
10: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. I wystartował. Mamy kolejny rok szkolny. We włocławskich szkołach naukę rozpoczęło ponad 14 tysięcy osób. Jak już wiecie z naszych fleszy, nowości w nowym roku szkolnym nie zabraknie. Wśród nich na przykład brak klasycznego dzwonka.
13: Wcześniej rozmawialiśmy jeszcze przed wakacjami z dyrektorami szkół, z pedagogami i rzeczywiście konsultowaliśmy tą naszą wspólną decyzję i rzeczywiście zostało to dobrze odebrane. Kilka szkół już realizowało to przedsięwzięcie, ale teraz doszliśmy do wniosku, że trzeba zrobić to razem zespołowo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że wielu uczniów będzie zadowolonych, szczególnie tych nieneurotypowych.
10: Mówiła wiceprezydentka Włocławka Monika Jabłońska. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Chcecie zrobić coś dobrego dla innych, ale potrzebujecie wsparcia. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursie grantowym Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przyznanych zostanie co najmniej 20 grantów do 5000 zł na projekty realizowane między 15 września a 15 listopada tego roku. Nabór wniosków trwa do 7 września.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Dziś słońce i chmury będą dzielić się miejscem na niebie, ale opadów raczej nie należy się spodziewać. Parasole przydadzą się dopiero jutro wieczorem. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie powyżej zera. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr obojętny, więc pogoda nie powinna mieć większego wpływu na wasze samopoczucie. Jutro podobna temperatura i podobna aura, choć miejscami może pojawić się deszcz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Pozdrawiamy panów policjantów, bo podobno drogówka ma dzisiaj gorszy dzień.
4: Tak, nie ma potrzeby używać lizaka przy drogach, ani nas łapać, ani fotoradarować.
3: Jeździmy nie tyle wolniej, co bardziej ekonomicznie. Ceny paliw wyżej, reszta jest

0: pojawiły się głosy, że przyszli i się nie przywitali. No, znaczy ja się witałem, tylko nie było słychać oczywiście. Irek Jakubek, dzień dobry.
1: Asia Beus, dzień dobry.
0: Siemano, witajcie. Cudownie, że jesteście z RMF Max. Zadano bardzo trudne pytanie Polakom, bo nikt nie lubi, jak się go pyta o pieniądze. Ile to jest dużo pieniędzy?
1: Polacy powiedzieli, że dużo to już jest 10 tysięcy.
0: A, więc mamy więcej niż dużo, bo mamy całe 15 tysięcy złotych.
1: Mamy i chcemy je wam rozdać. Dlatego załatwiliśmy wam super rundę turbo okazji i mnożymy.
0: Razy 600. Wyjątkowy, szczęśliwy mnożnik. Najbardziej opłaca się grać właśnie teraz.
2: Max.
0: Teraz wyślij SMS o treści Max na 7327.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści.

0: Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie.
1: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
2: Przezorny, zawsze zaopatrzony. W Markar, największy dostawca peletu w regionie, zaprasza po pelet i ekogroszek w najniższych cenach. W ofercie m.in. pelety, lawa, Olimp, Barlinek i Olczyk. Wszystko do gospodarstwa i ogrodu znajdziesz w naszym sklepie rolniczo-technicznym Markar. Bądź gotowy na sezon. Odwiedź Markar w Lipnie przy Jastrzębskiej 27. Telefon 54 287 40 50.
3: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki, krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
8: I po reklamie.

0: Brawo! Brawo! Ja chciałem powiedzieć, że to ja zacząłem bić brawo i dopiero Katy Perry zaczęła bić brawo. Także możecie na nas liczyć, zwłaszcza przy drugiej kawce w pracy. Nazywamy się RMF Max.
1: I mamy świetne wiadomości. Lato się wydłuża i to wydłuża się o 7 dni na 10 lat.
0: Raz na 10 lat?
1: Tak.
0: O 7 dni?
1: Znaczy nie, no na 10 lat o 7 dni.
0: O 7 dni. No. To mam nadzieję, że następne wydłużenie lata jest w 2027. Próbujemy to załatwić muzyką. Zróbcie głośniej. Wyjdzie słońce.

0: Najlepsza playlista na popołudnie w pracy, w samochodzie, w domu, gra w RMF Max.
1: Pogoda chciałaby być tak dobra jak to, co dla was gramy.
0: Chciałaby.
1: Prognoza już za chwilę, bądźcie blisko. RMF Max.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Śnieżnobiały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: I po reklamie.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Dziś słońce i chmury będą dzielić się miejscem na niebie, ale opadów raczej nie należy się spodziewać. Parasole przydadzą się dopiero jutro wieczorem. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie powyżej zera. Ciśnienie podwyższone do końca dnia będzie się lekko wahać. Biometr obojętny, więc pogoda nie powinna mieć większego wpływu na wasze samopoczucie. Jutro podobna temperatura i podobna aura, choć miejscami może pojawić się deszcz.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.

0: Alex Warren i Fever Dream w RMF Max. Może wam się wydawać, że słyszeliście ten numer w tym samym świecie 3 dni temu, ale to nie był ten sam świat. Ja mam wrażenie po prostu, że 1 września nastąpiło jakieś magiczne zwolnienie blokady, tak. I nagle zaczęliśmy żyć po prostu tematami typu zmiana czasu, aha, jaka będzie pogoda zimą, aha, po ile dynie. No jakby zupełnie nowa rzeczywistość się odblokowała.
1: Odblokowaliśmy nową planszę po prostu w tej grze. Mhm. I to dobrze, słuchajcie, bo to znaczy, że zbliżamy się do końca tej gry, a na końcu tej gry jest oczywiście premier.

0: Coworoczna.
1: Jej!
2: Jej!
0: No i po drodze jeszcze będzie godzina 16, kiedy to flash i prognoza pogody, więc zostańcie z nami.
3: RMF Max. RMF Max. Reklama.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
3: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
7: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy tyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
8: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Cleo.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Włocławek 89 i 2 FM.
5: 16 to oznacza, że czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Włocławek. Paulina Płodzień, ruszamy. Akcja służb w PKO-lu i UOKiK-u. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyli dokumentację w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Jak informowaliśmy przed godziną, zatrzymano też 3 kolejne osoby.
6: Wszystkie 3 osoby zostały zatrzymane w swoich domach. 2 kobiety zatrzymane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach mają związek z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. Nie wiadomo na razie, jaki mają status w tej sprawie. Prokuratura podaje jedynie inicjały zatrzymanych. Wiadomo, że w czasie przeszukań zabezpieczono o znacznej wartości, biżuterię, zegarki, samochody, a także gotówkę.
5: Tyle Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Włocławek.
5: Zaglądamy na zieloną murawę. Piłkarze Włocław i Włocławek przygotowują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max Bartek Seklecki.
7: W czwartej kolejce klasy okręgowej Włocławia Włocławek podejmie Pałczankę Żnin. Przed własną publicznością trójkolorowi powalczą o premierowe zwycięstwo w sezonie 2026-2027. Mecz Włocławi z Pałczanką zostanie rozegrany w sobotę 5 września. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 12.
5: Do tematu będziemy wracać. Pierwszy dzień szkoły za nimi. Teraz czas przyzwyczaić się do obowiązków ucznia. Powroty nie są łatwe zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. O co powinni zadbać przyszłoroczni maturzyści?
8: Zadbać o tę regenerację po szkole, która jest bardzo ważna. Nasz mózg, nasz umysł potrzebuje się też zregenerować, czyli zadbać o odpowiednią ilość snu. Tutaj też dieta będzie kluczowa, czyli zadbać też o uzupełnienie witamin, mikro, makro elementów, które też bardzo mocno wpływają na pracę umysłu, który jest dość mocno przeciążony w momencie, kiedy tak naprawdę każdego dnia siedzimy nad książkami, uczymy się, przyswajamy wiedzę.
5: Mówiła psycholożka Patrycja Podgórska. Teraz przypomnienie dla kierowców. Zmotoryzowani, dajcie głośniej. Już przejedziecie częściowo nowo powstającym rondem na skrzyżowaniu ulic Kapitulna i Wysoka. Od strony Urzędu Pracy powstaną nowe miejsca parkingowe dla mieszkańców oraz zatoka przystankowa dla autobusów MPK. Równocześnie prowadzone są prace przy budowie ścieżek rowerowych wzdłuż ulic Wysokiej i Lisek, a także przebudowa wjazdu na ulicę Lisek i skrzyżowania ulicy Wysokiej, Szpitalnej i Rolnej z nowym przejściem dla pieszych. Teraz coś dla fanów historii. We Włocławku w Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlernej 19 otwarto wystawę Pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej. Ekspozycja prezentuje korespondencję jeńców, legitymacje, zaproszenia oraz dokumenty życia obozowego. Pokazane zostały także przedmioty osobiste i związane z edukacją żołnierzy. W tym flaszu to już wszystko, ale nie odchodźcie zbyt daleko. Za godzinę w RMF Max powiemy o nowościach, jakie czekają uczniów w nowym roku szkolnym. Zajrzymy też do włocławskiego szpitala, który zainwestuje w sztuczną inteligencję. Powiemy, w jakich obszarach usprawni ona pracę placówki.
1: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Dziś na niebie pojawią się zarówno chmury, jak i chwile ze słońcem. Deszczu raczej nie należy się spodziewać, dlatego parasole nie będą potrzebne. Na termometrach maksymalnie 20 stopni powyżej zera. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, więc pogoda pozostanie bez większego wpływu na wasze nastroje. Jutro aura podobna, ale miejscami może popadać. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, czyli mniej więcej na dzisiejszym poziomie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
9: Hity na maksa. 16 już minęła, moi drodzy, i my się zastanawiamy, co wam się dzisiaj udało. Co się udało?
10: Co się udało?
9: Można się zgłosić głosówką na Messengerze RMF Max? I powiedzieć, tak jak ja na przykład dzisiaj przyjechałam sobie rowerem do pracy. Whee!
10: Ale udało zadowolona się. Boryna, lekko spocona, zadowolona Boryna.
9: Whee!
10: Ja się cieszę, że Boryna stoi Whee! Daleko. Whee!
9: To jest zabawa Whee w RMF Max. Nagrajcie nam głosówkę. Co wam się dzisiaj udało?

0: Actually Bond w RMF Max. Wii! 12 minut po godzinie 16. Zabawa Wii polega na tym, że chwalicie się tym, co wam się dzisiaj udało, bo o tej porze już dzień można trochę podsumować.
1: No to przeglądamy osiągnięcia słuchaczy RMF Max.
2: Udało mi się podnieść ciśnienie mężowi w 3 sekundy. Wii!
0: Wii!
1: Wszyscy poza mężem mówią wii!
3: Udało mi się z samego rana zarysować auto przy wyjeździe z podwórka, także jej!
1: No, są tacy, co od dziecka lubili rysować i kontynuują to w dorosłości.
0: Tak jest.
4: Wii! Mi się dzisiaj udało spieprzyć drzwi, które po prostu kupiłem i zamontowałem.
0: Też mi się to kiedyś udało.
5: Udało mi się zdążyć do dentysty z córką zaraz po pracy. A za chwilę jeszcze na zebranie do drugiej córki do przedszkola. A potem jeszcze na kolejne zebranie do pierwszej córki, ale tym razem do kościoła. Jupi!
1: O tak, jak zbierzesz 3 Wii, to awansujesz na Jupi.
0: To się zgadza. Do zabawy Wii będziemy wracać jeszcze w RMF Max, a to Bausa i Magnetic.

0: Koniec pracy, czuć w kościach. Bones od Imagine Dragons w RMF Max. 18:04, a my cały czas sprawdzamy, co u was dobrego dzisiaj.
1: Jest po 16:00, udało mi się przeżyć w pracy, a dzień był okropny.
2: Mi dzisiaj udało się wyjątkowo, pierwszy raz, nie pamiętam jakiego czasu, wyjść punktualnie z pracy o godzinie 16:00. Wow!
3: Wow! Nie no, chodziło o Wii. Nie, jednak Wii. Prosimy o Wii. Cały czas można oczywiście wysyłać rzeczy, z których dziś jesteście dumni, które dziś wam się udały. Messenger RMF Max zakończycie na Wii.
0: I mamy nadzieję, że ktoś zaraz zrobi głośne Wii w finale zabawy Casa de Palma, bo on się pojawi już za chwilę i nie możemy się doczekać. RMF Max.
4: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Studiuj, pracuj i żyj na własnych zasadach. To absolutnie wykonalne w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Sprawdź szeroką ofertę kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, magisterskich, licencjackich, inżynierskich. Wszystkie dostępne także w systemie nauki popołudniowo-weekendowej. Idź w kierunku dobrej przyszłości, nie rezygnując z niczego. Sprawdź na pans.wloclawek.pl i studiuj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
12: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
13: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Uwaga, okazja! Złote i srebrne łańcuszki, wybrane wzory, 50% taniej. Warto skorzystać. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Złote obrączki i pierścionki, 30% taniej. W promocji również kolczyki, bransolety, medaliki i krzyżyki. Duży wybór, super ceny. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro. Oraz bardzo korzystnie wymieniamy starą srebrną biżuterię na nowe wyroby. Zapraszamy!
17: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
19: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Szanowni Państwo, proszę zbliżyć radio do okna, bo to zabawa Casa de Palma, a palmy lubią słońce.
2: Palmy lubią słońce, z tych palm też spadają kokosy z nagrodami. No i pora teraz zadzwonić do kolejnej szczęśliwej osoby, która takiego kokosa sobie zgarnie. Numer już mamy, kręcimy i czekamy sześć sygnałów.
1: Znaczy już Justyna powiedziała, że to będzie szczęśliwa osoba. Ja nie wiem, czy to będzie szczęśliwa osoba. Ja wiem, że ona będzie szczęśliwa po telefonie. Teraz może jeszcze nie jest.
2: No tak, no ręki pse nie dam uciąć, no.
1: Dwa sygnały za nami.
3: Słucham.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Cześć, Paweł. Paweł, co robisz? Jak ci mija dzień?
3: Dobrze, akurat jestem w pracy.
2: A, jeszcze jesteś w pracy. No dobrze, ale mamy nadzieję, że masz teraz chwilkę, żeby pogadać, bo przed tobą piękna perspektywa jeszcze końcówki wakacji i nasze 26 palm, a w tych palmach... nagrody, w zasadzie pod palmami nagrody, które wypadną z kokosa. Są instaksy, są nagrody pieniężne, maszyny do lodów, ale też w jednej z palm kryje się 15 tysięcy złotych. No i teraz pytanie, którą palmę wybierasz?
3: 13.
1: Ale żeście szybko przeszli do rzeczy. Ja to chciałem z Pawłem pogadać jeszcze, bo on jakiś taki spięty się wydaje. Paweł, masz stresującą robotę?
3: Nie, akurat jestem na portierni i ja się nie stresuję.
2: No
1: ale trafiło.
2: No tak,
1: stresoodporny Paweł.
2: Człowiek szczęśliwy od razu, jak dzwonimy, tak?
1: Tak, Paweł, określiłbyś się jako człowieka szczęśliwego?
3: Myślę, że tak.
1: Bo tak debatowaliśmy z Justyną, czy się do kogoś szczęśliwego dodzwonimy, czy nie. Dobrze, Paweł, mówisz 13, tak?
3: Tak.
1: Czy to jest jakby coś, od czego możemy cię jeszcze odwieźć, zapytać, czy jesteś pewny?
3: Nie, jestem pewny.
1: Jesteś pewny, bardzo mi się to podoba. Tak. Pewny, spokojny, szczęśliwy Paweł, ale tu się trafiło. Dobra, to potrząsamy 13, tak? Dobra, trzęsiemy, spada i w kokosie z palmy numer 13 znajduje się...
2: maszyna do lodów.
3: To super.
1: Halo, Paweł.
2: W lekkim szoku, Paweł, czy na portier... ale mamy cię cały czas.
1: Poczekaj, bo Paweł, bo to jest pomysł na biznes. Jak na portierni jeszcze maszynę do lodów rozstawisz, to dodatkowy zysk masz.
3: No tak.
2: I wakacje mogą trwać przez całą jesień.
3: Tak.
2: Przy okazji, no fajnie, cieszę się, że słyszę uśmiech na twojej twarzy, bo to są rzeczy, które można usłyszeć. Więc Paweł, pięknego dnia ci życzymy, no i mamy nadzieję do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby brać dalej udział w zabawie Casa de Palma. SMS pod 7327 o treści MAX za 3,69. Daję wam wejście do gry nawet o 15 tysięcy złotych, a i maszyna do lodów może wam wpaść w ręce.
2: No pewnie, jutro będziemy trzęść kolejnymi palmami, więc zgłoście się już teraz.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Run, Run River w RMF Max, a kolejne bangery już ustawione w kolejce, bo za chwilę po prognozie pogody będzie klasyk od Eminema, Love the Way You Lie.
1: To dobrze, że rozkład jazdy jest znany. Max. Słyszymy się za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Autoryzowany salon marki Citroen Zachorscy zaprasza. Kutno, ulica Józefów 26.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Prosiliście o więcej i mamy to! Pitbull na żywo w Łodzi i Gdańsku. I'm back tour. Gość specjalny Lil Jon. 27 listopada Atlas Arena. 3 grudnia Ergo Arena. Bilety na livenation.pl. Zaprasza RMF Max.
10: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: drukarnia otworzyła nowy punkt we Włocławku, Bojańczyka 17. Teraz wszystko do domu i firmy w jednym miejscu. Fototapety, plakaty, wizytówki, ulotki, banery i reklamy. Gigapixel, Bojańczyka 17, Włocławek. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, a my Cheer.
4: Cześć, tu Karin Niecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Włocławek 89,2 FM.
6: RMF Max sprawdzamy, co za oknami. Dziś na niebie pojawią się zarówno chmury, jak i chwile ze słońcem. Deszczu raczej nie należy się spodziewać, dlatego parasole nie będą potrzebne. Na termometrach maksymalnie 20 stopni powyżej zera. Ciśnienie podwyższone, do wieczora będzie się nieznacznie wahać. Biometr obojętny, więc pogoda pozostanie bez większego wpływu na wasze nastroje. Jutro aura podobna, ale miejscami może popadać. Temperatura nieco powyżej 20 stopni, czyli mniej więcej na dzisiejszym poziomie.

0: Agnieszka Michał Siwek. Dzięki za dziś.
1: Dziękujemy pięknie. Już zaraz antenę przejmuje Graba i on ma zadanie wsparcia tych, którzy jeszcze w robocie i tych, którzy dopiero z niej wracają, a ci, którzy już po robocie, to się sami muszą jakoś wesprzeć, ale wciąż mogą dostać z RMF Max.
0: Warto, będzie dużo bęgerów. Bawcie się dobrze. RMF Max.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG. Teraz MG 3 Hybrid Plus.

0: 2026. Zapraszamy do salonu MG Autostyl we Włocławku, ulica Toruńska 153, www.mg-autostyl.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
3: Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
4: I po reklamie.

0: give me that again.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
3: Słuchacie RMF Max Włocławek. Czas na flash. Paulina Płodzień, ruszamy. Włocławski szpital stawia na nowoczesne rozwiązania. Dzięki unijnej kasie lecznica będzie mogła korzystać ze sztucznej inteligencji.
4: Będziemy proponować naszym pacjentom nowe rozwiązania informatyczne, takie, które mają usprawnić pracę z badaniami RTG, z badaniami tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego. Te badania obrazowe są dzisiaj jednym z podstawowych źródeł informacji wykorzystywanych w diagnostyce, wykorzystywanych przez lekarzy. Każdego dnia powstają duże ilości zdjęć i danych, które trzeba po pierwsze bezpiecznie przechować, udostępnić specjalistom, a następnie przeanalizować i opisać.
3: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zostanie połączony z platformą usług inteligentnych.
4: Czyli rozwiązaniem umożliwiającym korzystanie z centralnie udostępnionych narzędzi, które wykorzystują algorytmy sztucznej inteligencji. Co to oznacza? W uproszczeniu oznacza to, że wykonane w naszym szpitalu badanie obrazowe będzie mogło być bezpiecznie przekazane do systemu, w którym algorytm właśnie sztucznej inteligencji przeanalizuje dane i przedstawi lekarzowi dodatkowe informacje, które mogą pomóc w ich ocenie.
3: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala.
1: To jest RMF Max Włocławek.
3: Szukacie pracy i chcecie pomóc sobie w poszukiwaniach? To teraz dajcie głośniej. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór na szkolenie Szukam Pracy z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Szkolenie rozpocznie się w listopadzie, a uczestnicy otrzymają stypendium. Podczas warsztatów nauczycie się analizować rynek pracy, specjaliści podpowiedzą wam, jak stworzyć świetne CV i nauczą, jak najlepiej się zareklamować podczas rozmowy o pracę. Szczegóły znajdziecie u doradcy zawodowego w pokoju numer 14 na pierwszym piętrze urzędu. Uczniowie wracają do szkolnych ławek. Powrót do obowiązków po 2 miesiącach laby nie należy do łatwych. Jak sobie w tym okresie przejściowym pomóc, to podpowie specjalistka.
5: Tych etapów edukacyjnych w życiu każdego ucznia jest kilka, więc nowa szkoła czy przejście na przykład z klasy trzeciej szkoły podstawowej do czwartej, kiedy już poszerzamy sobie ilość przedmiotów, kiedy zmieniają się ci nauczyciele, to już jest ten moment właśnie, który powoduje napięcie u dziecka, lęk, stres. I tutaj bardzo ważne jest, żeby rodzice spróbowali wsłuchać się w potrzeby dziecka, czyli w te komunikaty, które ono kieruje. Czym tak naprawdę się stresuje? W jaki sposób mogą pomóc?
3: Radziła psycholożka Patrycja Podgórska. I na koniec coś dla miłośników historii. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza już 13 września na festyn folklorystyczny Darcie Pierza w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce. Impreza potrwa od 15 do 18. W programie pokazy i warsztaty. Nauczycie się wypiekać podpłomyki, robić masło czy haftować. Nie zabraknie też oczywiście atrakcji dla najmłodszych.
2: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Kolejne godziny bez większych zaskoczeń za oknami. Na niebie pojawią się chmury, ale nie zabraknie też przejaśnień, a nawet rozpogodzeń. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni na plusie, a w nocy jeszcze niżej, na skali tylko 11 kresek. Jeśli planujecie wieczorny wypad, warto więc narzucić na ramiona coś cieplejszego. Jutro zachmurzenie umiarkowane, a termometry pokażą około 20 stopni powyżej zera.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Jak mówiły nasze babcie, jeśli wrzesień z pogodą się zaczyna, to zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. A jak będzie padać, to co? No zobaczymy, jak będzie. To dopiero początek tak naprawdę tego pięknego miesiąca. Przemek Grybowski, witajcie. Już po pierwszym dniu w szkole, jak tam było uczniaki, teraz już na relaksie, graba z wami wasze ulubione hity i fajne nagrody.

ty, fajnie, że słuchasz RMF Max, właśnie ty, Rosie Bruno Mars. Mówiłem wam o nagrodach, dzisiaj też będę miał dla was bilety na balet w strefie 57, Przytkowice, koło Krakowa. RMF Max zaprasza 12 września, no tam naprawdę zacny line-up, w szczególności dla fanów polskiej muzyki na żywo. Kaśka Sochacka-Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska i inne gwiazdy. Wejściówki będą do wzięcia dzisiaj, proszę zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Ale teraz kolejna nowość, jeszcze z poczekalni listy Hobbenz, wracają nasi przyjaciele z Berlina, to ekipa Fastboy, ich Music Sounds.

0: ale zrobili nam tutaj fajny klimat w drodze do domu i po pierwszym dniu w szkole, prawda? Post Malone, Sway Lee, Sunflower, za chwilę Iman i przypomnę wam remix ze słynnego Don't Be So Shy. No i dzisiaj też będę miał dla was bilety na 12 września do strefy 57. Kto chce na Darię ze Śląska, Zalewskiego i inne gwiazdy? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Możesz pisać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS, albo daj znać na Messengerze RMF Max 3001. Czekam na was.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Firma z okolic Włocławka zatrudni kierowcę kategorii C plus E. Transport międzynarodowy bądź krajowy. Atrakcyjne warunki. Telefon 510 213 910. 510 213 910.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: i po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.

My Body Is It Ready to mistrz muzycznych sentymentów Somber w RMF Max. Słuchajcie, nie chciałbym was tutaj zanudzać niczym wujas w niedzielę przy obiedzie, ale dzisiaj jest bardzo ważna rocznica. To właśnie dzisiaj. Swoją rocznicę ma jeden z największych polskich filmów historycznych, czyli Potop Jerzego Hoffmana. Wszedł na ekrany 2 września w roku 74. No pół wieku strzeliło, a Kmicic nadal ma w Polsce naprawdę sporą rozpoznawalność, może nawet wyższą niż niektórzy influencerzy. No i dokładnie też 14 lat wcześniej, również 2 września, premierę mieli Krzyżacy. Ten film trafił do kin w roku 1960. Wygląda na to, że 2 września był kiedyś wyjątkowo dobrym dniem dla polskich superprodukcji. No kiedyś Potop i Krzyżacy, no to było obowiązkowo, prawda? W święta jak rodzinka się zbierała. Dzisiaj to wiadomo, Kevin sam w domu. A podobno ma być kolejna część, nie wiem czy słyszeliście, ale jeszcze nie na te święta.

0: ten numer wbija w fotel. No mnie akurat dzisiaj nie wbiło, bo tutaj na stojąco bujam się do bitów Alana Walkera, ale ci, którzy jadą z RMF Max, no może rzeczywiście kogoś wbiło w fotel, tylko proszę tam za mocno nie wciskać gazu, kiedy rozpędza się Alan Walker i Ava Max w numerze Fate. Gdzie skończą dzień na liście Hot Bands i w ogóle gdzie skończą tydzień? Sprawdzimy. To po godzinie 20 głosujecie na rmfmax.pl za chwilę. Niedawna jedynka, DJ Goja, Jason Derulo, Mi Chico. Sprawdzimy też, co w pogodzie. Max.
1: Reklama. Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Tego jeszcze nie było. W Silver Optic zgarniasz aż 50% rabatu na wszystkie okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Promocja trwa do 7 września. Odwiedź salony Silver Optic i zobacz różnicę.
4: Okulary korekcyjne to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiotem prowadzącym reklamę jest salon optyczny Silver Optic spółka z o.o. Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba skubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy tyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
11: Włocławek 89,2 FM.
12: RMF Max sprawdzamy, co pokazują mapy meteo. Kolejne godziny bez większych zaskoczeń za oknami. Na niebie pojawią się chmury, ale nie zabraknie też przejaśnień, a nawet rozpogodzeń. Wieczorem temperatura spadnie do 19 stopni na plusie, a w nocy jeszcze niżej, na skali tylko 11 kresek. Jeśli planujecie wieczorny wypad, warto więc narzucić na ramiona coś cieplejszego. Jutro zachmurzenie umiarkowane, a termometry pokażą około 20 stopni powyżej zera.

0: Zabierz mnie właśnie tam. No, gdzie chcielibyście być dzisiaj albo jutro, zamiast pracy albo szkoły? Może ponownie na wakacjach na biwaku przy ognisku. Kaigo i jego Take Me Back, a ja zabieram was na imprezy. Po 19 będą do wzięcia moje bilety do strefy 57 na 12 września na fajną imprezę z gwiazdami na żywo. Tak więc słuchajcie, RMF Max. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Już mówię, co w tym tygodniu dzieje się we Włocławku i w okolicy. Czwartek w klimacie rodem z paryskiego Montmartre. Centrum Kultury Browar B przenosi nas w sam środek nocy pełnej kabaretowych legend, tajemniczych uliczek i francuskich namiętności. Wszystko legalnie i bez ryzyka.

0: zagadka zgubienia się w metrze. Start o 17. Piątek, czas na muzyczną jazdę bez trzymanki z grupą Mozarta. Ten kwartet jest jak Avengersi muzyki klasycznej, tylko zamiast peleryn mają smyczki i mnóstwo energii. Nowy program w klimacie filmowym, idealny dla kinomaniaków. Godzina 19, Browar B. W niedzielę dożynkowa petarda w Choceniu. Na scenie NA Classic i w pół do bluesa. Będzie głośno, będzie tanecznie, będzie tak, że nawet kombajn zatańczy. Kto nie przyjdzie, ten nie wie, co to prawdziwa impreza na świeżym powietrzu. A już 11 września Klub Feniks, Izbica Kujawska, plenerowa impreza Gombao 3-3. Na scenie Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Szukasz fachowców dostarczających surowiec i produkty najwyższej jakości? Tartak Choceń zaprasza po łaty, kontrłaty, deski szalunkowe, dachowe, ryflowane, elewacyjne i tarasowe oraz własnej produkcji pelet drzewny z trocin najlepszego sortu. Choceń Północna 7. Telefon 721-450-660.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: Najważniejsze informacje z Włocławka i regionu już teraz we Flashu RMF Max. Paulina Płodzień, ruszamy. Kradł biżuterię, teraz odpowie przed sądem. 31-letni mieszkaniec Włocławka został zatrzymany przez kryminalnych z bydgoskiej komendy za kradzież złotej biżuterii z salonu w Centrum Handlowym w Bydgoszczy. Jego łupem padło 139 pierścionków i sygnetów o wartości niemal 160 tysięcy złotych. Włocławianin odpowie w recydywie. Grozi mu do 12 lat więzienia.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: W RMF Max mówimy o tym, co ważne i aktualne. W Kujawsko-Pomorskim trwa nabór wniosków na roczne marszałkowskie stypendia dla uczniów szkół podstawowych, liceów i szkół zawodowych. Najbardziej utalentowani i pracowici mogą otrzymać do 5000 zł wsparcia na zakup książek czy sprzętu komputerowego. Nabór potrwa do 30 września. W ubiegłym roku wsparcie otrzymało 1290 uczniów, a w tym planuje się objąć nim kolejne 1500 osób. W RMF Max jesteśmy blisko Waszych spraw. Chcecie zrobić coś dobrego dla innych, ale potrzebujecie wsparcia. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza do udziału w konkursie grantowym Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Przyznanych zostanie co najmniej 20 grantów do 5000 zł na projekty realizowane między 15 września a 15 listopada tego roku. Nabór wniosków trwa do 7 września. Ponad 14 tysięcy osób rozpoczęło wczoraj naukę we włocławskich szkołach. W roku szkolnym 2026-2027 zostanie wprowadzonych kilka nowości.
2: Wszystkie włocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z dniem 1 września 2026 roku rezygnują z dzwonków tradycyjnych. Albo to będą ciche dzwonki tak zwane, albo będą to zamiast takich dźwiękowych, tych tradycyjnych sygnałów, będą to melodyjki.
1: Co jeszcze wśród tych nowości?
2: Rezygnujemy z komórek, to rzeczywiście w całej Polsce akcja. Oczywiście rezygnujemy z komórek, natomiast nie rezygnujemy z takiego cyfrowego rozwoju. Stąd też wszystkie włocławskie szkoły i przedszkola skorzystały z cyfrowego ucznia, ale też z środków KPO.
1: Mówiła wiceprezydentka Włocławka Monika Jabłońska. Teraz coś dla fanów historii. We Włocławku w Muzeum Historii Włocławka przy ulicy Szpichlernej 19 otwarto wystawę Pamiątki z niemieckich obozów jenieckich II wojny światowej. Ekspozycja prezentuje korespondencję jeńców, legitymacje, zaproszenia oraz dokumenty życia obozowego. Pokazane zostały także przedmioty osobiste i związane z edukacją żołnierzy. Już po raz 20 Urząd Marszałkowski rozda stalowe anioły. To wyróżnienie dla osób, które są animatorami zmian i wprowadzają świeże spojrzenie na rozwój lokalnych społeczności. Na wyróżnionych czekają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Kandydatów można zgłaszać do końca września. Po więcej informacji zajrzyjcie na stronę Urzędu Marszałkowskiego.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
1: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Najbliższe godziny bez większych niespodzianek. Chmur będzie przybywać, ale pojawią się również przejaśnienia, a momentami nawet rozpogodzenia. Wieczorem słupki rtęci zejdą do 19 stopni, natomiast w nocy czeka nas jeszcze większy spadek, tylko 11 stopni na plusie. Na wieczorne plany dobrze więc zabrać coś cieplejszego. Jutro umiarkowane zachmurzenie i temperatura w okolicach 20 stopni powyżej zera, choć wieczorem może pojawić się deszcz.
3: Hej, cześć, witajcie po 19. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Od 20. lista Hobbends. W tej godzinie będę miał dla was bilety do strefy 57 na kolejną mega imprezę na żywo. Warto zapamiętać numer SMS 3001, na pewno się przyda. Za chwilę Dua Lipa, a teraz Topiki, Becky G, bez wątpienia hicior ostatnich tygodni, czyli Sorry Papi.

bujają nas w RMF Max, Gips, Kukon i Jonathan, ty masz. A dzisiaj mamy jeszcze Światowy Dzień Kokosa, tak? Jest taki w kalendarzu. I to jest taki magiczny owoc, bo daje wodę, mleczko kokosowe przecież daje, daje olej, daje miąższ, a z włókien to robi się nawet liny i maty. Ja podpowiem, jak nie macie kokosa teraz w domu, to może macie gdzieś tam schowane w kuchni wiórki kokosowe. Ja też tak kiedyś wyjadałem i jak były potrzebne, to akurat nie było. Naprawdę, przyznaję się, to ja. Teraz odgrabę w RMF Max numer, który jest moją jedynką tego tygodnia. Przy tym latam, mam nawet ciarki, Swedish House Mafia, Lekeli, pięknie to leci. Happiness is so sad.

O, bardzo przebojowe wakacje, jego Zokaria w RMF Max. Za chwilę coś dobrego od Sean Paula, czeka też Meduza. A ja czekam na wasze SMS-y. 3001, można pisać również na Messengerze RMF Max. Kto chce z nami na kolejny balet w strefie 57? Już 12 września na żywo Kaśka Sochacka, Zalewski, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, Rogucki i Normalni Ludzie, MK i ekipa RMF Max też na miejscu. Kto chce być tam razem z nami? Kogo chcesz zabrać i dlaczego? Daj znać SMS-owo na 3001. Kosztek zwykły SMS możecie pisać również na naszym Messengerze.

0: Maxi, takie nuty już we wrześniu w RMF Max. Cześć, Iwona.
1: Witam.
0: Ty też chciałabyś na 12 września do strefy 57?
1: Jak najbardziej.
0: Przede wszystkim na Zalewskiego akurat tego dnia?
1: Przede wszystkim, ale inni wykonawcy też jak najbardziej.
0: No Kaśka Sochacka, Natalia Przybysz, Daria ze Śląska, tak. Rogucki, normalnie ludzie, MK. Słuchaj, podobno w tym miesiącu ktoś wchodzi w 18 lat. Kto to jest?
1: Tak, to jest mój siostrzeniec. 18 września kończy 18 lat.
0: I chcesz go zabrać?
1: I chcę go zabrać. Byliśmy już na łajcie, właśnie w strefie, okay. No rewelacyjnie, także no chciałbym mu zrobić.
0: Rozumiem. Jak ma na imię nasz jubilat, prawie już dorosły?
1: Tomek.
0: Słuchaj, Iwona, zaśpiewaj tylko 100 lat po japońsku dla Tomka i masz te bilety.
1: Jakałaki?
0: No, ja nie wiem, czy to poprawnie, ale jakałaki to you może być. Jakałaki to you, nie wiem, co my teraz zaśpiewaliśmy. Iwona, oczywiście masz podwójny bilet na ten balet w strefie 57. Bawisz się tam na 18. Tomka, to na pewno będą niezapomniane urodziny. Kogo pozdrawiasz?
1: Super. Pozdrawiam Tomka, pozdrawiam syna Pawła, no pozdrawiam wszystkich i słuchaczy RMF, no i oczywiście wszystkich
0: Max.
1: Wykonawców,
0: no,
1: którzy będą tego dnia.
0: Ale ty jesteś super ciocia, naprawdę, ciocia na maksa. Ciocia, no to dla ciebie jeszcze nasza fajna nowość, Liwka śpiewa teraz Poza Tobą Nic, miłej zabawy, cześć.
1: Super, dzięki, cześć, pa.
2: To jest nowość RMF.

0: Teraz może wybory Miss nie są już tak popularne jak kiedyś, chociaż wciąż się odbywają. Za to w Stanach, no to wciąż każda dziewczyna chce być Miss, przynajmniej swojego stanu. Tutaj kawałek o Miss Alabamy. Alabama ten, bo ona ma po prostu 10 na 10. Moonlight i Fordo. No ile im dajecie? Kto daje przynajmniej 9 na 10? Za chwilę numer 10 na 10 na pewno. David Guetta i Alok, ich Run Run River. Sprawdzimy też, co czeka nas w pogodzie.
1: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
2: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: kaloszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Włocławek 89 i 2 FM.
7: RMF Max rzucamy okiem na mapy pogodowe. Najbliższe godziny bez większych niespodzianek. Chmur będzie przybywać, ale pojawią się również przejaśnienia, a momentami nawet rozpogodzenia. Wieczorem słupki rtęci zejdą do 19 stopni, natomiast w nocy czeka nas jeszcze większy spadek, tylko 11 stopni na plusie. Na wieczorne plany dobrze więc zabrać coś cieplejszego. Jutro umiarkowane zachmurzenie i temperatura w okolicach 20 stopni powyżej zera, choć wieczorem może pojawić się deszcz.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rozkręci w RMF Max. Nasza taneczna nowość, Silva Bumpa, nowy DJ, nowy wykonawca i tak naprawdę stary hicior w nowej wersji On Tonight. Czeka też na wasze głosy na liście Hot Bands rmfmax.pl. Co się wydarzy dzisiaj? Za kilka chwil zaczynamy nowa dziesiątka i także premiery kawałki, których jeszcze tutaj nie było. RMF
1: Max. Najfajniejsze propozycje na dalszą część tego tygodnia we Włocławku i okolicy. Czwartek zapowiada się jak wycieczka do samego serca Paryża, tylko bez konieczności szukania tanich lotów. Spektakl muzyczny wieczorem w Paryżu w Centrum Kultury Browar B to nie tylko koncert, to teleport do Miasta Świateł, gdzie czekają na was kabarety, paryskie ulice i romantyczne historie, które mogłyby się wydarzyć tylko tam. Piątek grupa Mozarta zabierze was na muzyczną wycieczkę po filmowym świecie, od klasyki po hity z popcornem. Jeśli kochasz kino albo po prostu lubisz się pośmiać z tych, którzy je kochają, nie możesz tego przegapić. Centrum Kultury Browar B. Piątek. Niedziela z kolei to Dożynki w Choceniu, czyli klasyka polskiego lata. Wystąpią Enej Klasiki w pół do bluesa. Będzie śpiew, będzie taniec, a jak się postaracie, to nawet sąsiad zatańczy polkę pod sceną. A jeśli ktoś już planuje rozgrzewkę na przyszły tydzień, to 11 września w Izbicy Kujawskiej Klub Feniks. Plenerowa impreza, na której zagrają Gomba o 3-3, Tadeo, Szczepan, Wyguś i Mata.
2: Reklama.
3: A plan lekcji już jest? A angielski? W Greenwich uczymy już od drugiego roku życia, aż po międzynarodowe certyfikaty. Ponad 30 lat doświadczenia.

0: doświadczenia we Włocławku. Zapisy trwają. Sprawdź. Greenwich.pl. Greenwich. Dobry angielski zaczyna się od dobrej decyzji.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
8: Monika?
9: I jeszcze ja, Marian.

0: Wrocławek 89 i 2 FM.
1: No teraz po 20 to już zaczynamy mówić sobie dobry wieczór oficjalnie. Taki czas, to już wrzesień. Przemek Grabowski z wami, fajnie, że jesteście. Witajcie po pierwszym dniu w szkole. Właśnie jak było, możecie pisać, komentując swoje ulubione hity na liście Hot Bands rmfmax.pl. Będą fajne premiery w tej godzinie, a zestawienie otwiera Robin Schulz, jego Better Times.

0: Jest ten house, jest także piano house, taki podgatunek. No tutaj fajne piano house'y. Nasza premiera tego tygodnia w RMF Max. Nowi wykonawcy, Warriner i Lorin w numerze Let Me Forget. To był ich pierwszy przebojowy raz i wydaje mi się, że na pewno nie ostatni. Sprawdzajcie nowości na rmfmax.pl. Za chwilę Axwell. Teraz nasza ekipa na ostatni dzień lata. To ich kawałek. Gibbs, Ego i For Money. Dzisiaj miejsce 9. RMF Max.
1: Numer 9.

Jego największą miłością zawsze pozostawała muzyka house, no i słychać tutaj inspirację. Axwell na 8, Whatever Turns You On. Axwell to przecież członek Swedish House Mafia i na pewno mógłby wybrać się na solową trasę, tak jak DJ Sony Fodera. To wielka gwiazda u siebie w Wielkiej Brytanii i tam szykuje taką DJ-ską trasę. Ostatnie występy bardzo szybko się wyprzedały. Mam dla was kolejną house'ową nowość. Sony Fodera i jego świeża nuta śpiewa Libianka w numerze Let Me Be In Your Arms. We'll be right back.

0: czeka na jego powrót do Polski. Będzie na festiwalu Open Air w przyszłym roku. Ogłoszono go jako headlinera. No i wrócił nam do zestawienia listy Hot Bands. Nasza nowość dzisiaj w środę. Tame Impala zdebiutował na miejscu 7. Kiedy jedynka? Może jeszcze w tym tygodniu, może nawet jutro. Głosujecie na rmfmax.pl. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Czasem, żeby wygrać wielką nagrodę, trzeba się zgubić. Zapraszamy na pierwszy ogólnopolski slot jesieniar, czyli otwarcie farmy dyniowej w labiryncie Zaduszniki. Przejdź grę terenową z aplikacją i walcz o kłada iPhone'a, PlayStation 5 oraz wiele innych nagród. Więcej informacji na naszym fanpage'u Labirynt Zaduszniki. Odnajdź się w rozrywce. Bilety tylko w kasie.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.

Kto jest popularnym polskim DJ-em? No można powiedzieć, że na przykład Trips. No to Griffin jest takim Tripsem w Stanach Zjednoczonych. Griffin i Bunt, nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. World Away. No i jest bardzo blisko debiutu. Może jutro. Kto mu pomoże? rmfmax.pl. Za kilka chwil na czwartym Armin Van Buuren, jego Everlasting. Potwierdzono, że Armin zremiksuje słynne Tokas Miracle Fragment. No czekamy na ten beat. Armin już też czeka, a pierwszą piątkę otwiera nam dzisiaj Dawid Podsiadło, jego Nabłysk. We'll be right back.

0: Pool od grupy Empire of the Sun. No może trochę, jest na pewno pewna inspiracja.
1: Tylko czy nie za dużo.
0: Lucky Ones to tytuł, wykonawcy to Topic i Carte Blanche. To nasza premiera ostatnich dni, która czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera uwielbiana przecież Zalia, Tylko kochaj mnie, tylko miejsce trzecie.
2: RMF Max 3, numer 3.

0: No sorry, Papi Topik i Becky G. No sorry, ja już lecę, ale wracam do was jutro z hitami, z biletami też. Jutro po 18 będę miał dla was wejściówki na 12 września na fajne koncerty w strefie 57. Będą nowości i o 20 kolejne wydanie listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowości, wasze ulubione hity. Głosujecie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, słyszymy się jutro. Miłego wieczoru, udanej nocy, miłego dnia, smacznej kawusi i w ogóle wszystkiego naj, naj, naj. Cześć!
1: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
4: Ja nie mogę!
1: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzychu.
13: Ja też dołączam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytają, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był